wpierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich.

0: Berlińska policja zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały już zwolnione. To Polacy z Ruchu Obrony Granic, uczestnicy szarpaniny w Berlinie. W ZUS-ie dziś akcja protestacyjna. Przez 2 godziny niczego nie będzie można załatwić w oddziałach ubezpieczyciela.
1: SK Rock. Raport.
0: 6 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Szarpanina z policją i zatrzymania. Poszło o krzyż. Awantura w Berlinie z udziałem Ruchu Obrony Granic. Polski konsul w Berlinie działa w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków Ruchu Obrony Granic. Dyplomata ustala okoliczności zdarzenia i powody ich zatrzymania, poinformował wieczorem rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ruch Obrony Granic chciał umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku pamiętającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Interweniowała policja, doszło do starcia. Berlińska policja zatrzymała 6 osób, wszystkie zostały już zwolnione. Lider grupy Robert Bąkiewicz tłumaczył, że nie było to nielegalne zgromadzenie, a zarówno on, jak i jego koledzy chcieli jedynie spokojnie pomodlić się przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary oraz umieścić krzyż i tabliczki informujące o niemieckich zbrodniach. Co robi polska ambasada w Berlinie? Co robi MSZ? Pytał po tym incydencie prezes PiS-u Jarosław Kaczyński.
2: To jest raport.
0: A w nim nowe informacje w sprawie tragedii w Bardzie. Nie żyje 52-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka oraz jego ojca. Mężczyzna zmarł w szpitalu, co najprawdopodobniej zakończy prokuratorskie śledztwo w tej sprawie. Ze szczegółami Miłosz Stępień.
3: Informację o śmierci sprawcy oficjalnie potwierdziła prokuratura. 52-latek od czasu wypadku przebywał w szpitalu. Dokładną przyczynę jego zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem całego postępowania w sprawie tego wypadku. Przypomnijmy, do tragedii doszło 10 czerwca. Rozpędzona Toyota z impetem wjechała na chodnik, przygniatając spacerującego ojca z synem do ściany bazyliki. Obaj zginęli na miejscu.
0: Jak ustalili śledczy, kierowca ze względu na stan zdrowia w ogóle nie powinien był wsiadać za kółko. Mężczyzna usłyszał zarzuty, ale nie przyznał się do winy, tłumacząc, że niczego nie pamięta.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: To będzie trudny dzień dla osób planujących wizytę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. W całym kraju pracownicy zapowiadają akcje protestacyjne i 2-godzinne przerwanie prac. Związkowcy domagają się średnio 1200 zł podwyżki na etat, podczas gdy oferta pracodawcy to zaledwie 220 zł brutto i jednorazowo nagroda na otarcie łez.
4: My nie zgadzamy się na te warunki ani płacowe, ani warunki pracy, które pracodawca nam w tej chwili zapewnia.
5: Warunki naszej pracy i płacowe, i jeszcze organizacyjne są takie, że musimy pokazać Polsce, że należy nam się to odrobina szacunku i polepszenie tych warunków pracy.
0: 2-godzinny protest w ZUS-ie dziś od 8 do 10.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pogoda. Widocznie w ZUS-ie mieli za ciemno w pracy.
9: O jest, ZUS-ie.
10: O Boże, po prostu. Dajcie spokój, ja mam siostrę cioteczną w ZUS-ie. To nie jest łatwa praca.
9: No na pewno, oczywiście. Kawa tak szybko się rano nie robi.
8: Tak.
9: No. Espresso trzeba nagrzeć. Nie, każdą pracę trzeba, proszę Państwa, szanować i wszystkich pozdrawiamy bardzo serdecznie. O poranku od 9 stopni w okolicach Szczecina, Olsztyna i Suwałk, przez stopni 10 w Poznaniu, Gorzowie i Zielonej Górze, 11 w Warszawie, najcieplej o tej porze w Krakowie i w Zakopanem, do stopni 14. Małopolska dzisiaj pod chmurami i zapadami deszczu, większość kraju natomiast z tak zwanymi rozpogodzeniami i w ciągu dnia maksymalnie od 17 w Koszalinie, 19 w Gdańsku, 22 w Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Kielcach, Katowicach, Krakowie i tak dalej.
10: Hej. Ja nie wiem jak u Państwa, ale u nas za oknem zaświeciło słońce i od razu zrobiło nam się przyjemniej.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: 6 na 9. Świętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w
8: Może w ZUS-ie, a może kierowcy autobusu. Dzisiaj zapytamy Państwa, jakiej pracy nie chcielibyście wykonywać.
10: No bo mamy dzień czołgisty, akurat czołgistką to ja bym mogła być.
9: Ale to ty wymyśliłaś temat, jakiej pracy byście nie chcieli wykonywać, więc idziemy w to. Michale, co u ciebie?
0: Głaskanie kota nie zawsze poprawia nastrój w stresujących sytuacjach. O tym odkryciu powiem w raportach.
9: Kiedy to lew na przykład.
12: Kici, kici, taś, taś!

0: Czy to prognoza za pogodę na zeszły weekend?
1: Tak, dziękuję.
2: Dzisiaj mamy dzień czołgisty, moi drodzy, i właśnie już mówiłam o tym, że najpierw pomyślałam sobie, Boże, nie chciałabym być czołgistką. Z drugiej strony zawsze marzyłam o tym, żeby się tym czołgiem przejechać. I jeszcze mi się do tej pory nie udało, ale pytamy was, jakiej pracy nie chcielibyście wykonywać w życiu?
0: Słuchajcie, ja na pewno nie mógłbym być kelnerem. Mhm. Ja bym nie doniósł tych wszystkich talerzy z kuchni nawet do kontuaru, a co dopiero do stolika, do kogoś, gdzie to jedzenie w całości trzeba donieść.
1: Masz rację, słyszałem, Wojtek nie donosi. Zatem mógłbyś zostać czołgistą, bo poczytałem sobie wczoraj o czołgistach i jak się okazuje, wbrew plotkom czy tam takim opiniom, żeby zostać czołgistą, wcale nie trzeba być niskim. Można być spokojnie wysokim.
2: Czyli tam się da zmieścić, da bo się. To wygląda na to, że te luki są dosyć takie, wiesz, małe.
1: A jednak
2: okazuje się, że to się daje.
1: W nowoczesnym czołgu?
2: Na przykład nie chciałabym być podwodnym spawaczem.
1: O, toś ale wymyśliła, dobre, kurczę.
2: No, ale to jest, to wiesz, nie dość, że musisz opanować nurkowanie, to jeszcze musisz się nauczyć spawanie, to wszystko ze sobą połączyć. Kurczę, cicho, ciemno, do domu daleko, masakra.
1: A drodzy państwo, was zapytamy dzisiaj o to i pytaliśmy także na mieście, jakiej pracy nie chcielibyście wykonywać, która praca jest za ciężka, żeby się nią zająć.
3: To jest ciężka praca. Sam wiem, bo nie byłem łatwym uczniem, więc teraz jeszcze jest gorzej, a to oni taką prowadzą trochę niewolniczą pracę, tak? Marne grosze.
1: Jest nawet takie powiedzenie, abyś cudze dzieci uczył, prawda? Czyli to chyba nie jest jedna z najlepszych prac na świecie, tak mi się wydaje.
2: No zdecydowanie moja córka miała przez chwilę

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.
3: SK Rock. Gramy dla was.

0: Ale w cudowną stronę poszła ta nasza dyskusja a propos zawodów, których nie chcemy wykonywać. No bo, drodzy Państwo, zawód sportowca to też jest pewnego rodzaju zawód. Wykonujesz zawód sportowca, jesteś piłkarzem, nie wiem, szachistą na przykład. No i zaczęliśmy sobie rozmawiać. Asia wyszła dzisiaj od spawacza podwodnego. Przerobiliśmy już szachoboks.
1: Słuchajcie, to jest przerażające.
0: Hokej podwodny.
1: Ja nawet nie wiedziałam, że istnieje taki sport jak szachoboks. Czyli oni się po prostu naparzają po mordach, mówiąc krótko, a potem nagle robią za intelektualistów i robią ruchy konikiem.
0: Oni się naparzają po mordach właśnie tymi figurami szachowymi. Leją się wieżą.
2: Kiedyś miałem wywiad z człowiekiem, który brał udział w mistrzostwach i trochę inaczej to przedstawiał, ale może się mylił.
1: Naprawdę dziwne to jest. Jest sporo takich zawodów, które ciężko byłoby uprawiać, jeżeli o mnie chodzi. Na przykład nie chciałabym być deratyzatorem.
2: O, bardzo
1: czyli człowiekiem, który na przykład zwalcza szczury i chodzisz i rozkładasz te trutki albo łapiesz w jakieś łapki, nie wiem, straszne.
0: Drodzy Państwo, jakiej roboty wy nie chcielibyście wykonywać?
3: Ja mam taki zawód, którego bym bardzo nie chciał wykonywać i za każdym razem, jak widzę osobę pracującą w tym zawodzie, to jakoś wstyd mi za nią. Ja bym nie mógł być naganiaczem do knajp albo jeszcze bardziej pochodna tego strasznego zawodu, naganiaczem do klubów ze striptizem. Coś okropnego.
4: 6-9 SEO.
0: A ja się kiedyś dałem nagonić do takiego klubu, nie było tak źle wcale.

Dzień dobry. Na pytanie, jakiej pracy nie chciałbym wykonywać, odpowiedź brzmi: każdej. Chciałbym być na tyle bogaty, żeby jakakolwiek praca, jakiej się podejmę, stawała się tylko sposobem spędzenia czasu. Miłego dnia.

0: teraz zupełnie na poważnie sprawdźmy, co się dzieje w kraju, na świecie. I Michał Poklękowski, proszę.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Sąd utrzymał postanowienie prokuratury o zatrzymaniu prawa jazdy 57-latkowi, który jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. W wyniku rosyjskich ataków powietrznych na miasta położone na wschodzie i na południowym wschodzie Ukrainy zginęły 4 osoby. Według lokalnych władz uszkodzone zostały budynki mieszkalne i centrum handlowe.
1: To jest raport.
2: Przywódcy krajów G7 podczas szczytu we Francji wezwali do stanowczej i skoordynowanej reakcji w celu zahamowania epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie.
1: SK Rock Sport.
2: Mocne otwarcie Argentyny i skuteczny Leo Messi. W meczu grupy J Argentyna 3-0 rozbiła Algierię, a Messi skompletował hat-tricka. Ze zwycięstwem też Norwegia, która 4-1 wygrała z Irakiem, a 2 trafienia zaliczył Erling Haaland. Wcześniej Arabia Saudyjska 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Francja 3-1 wygrała z Senegalem. Trwa spotkanie Austrii z Jordanią. Maja Chwalińska w głównej drabince Wimbledonu. Polska tenisistka dostała dziką kartę i nie będzie musiała przechodzić 3-stopniowo kwalifikacji. Wielkoszlemowy turniej w Londynie rusza za niecałe 2 tygodnie.
3: Sześć na dziewięć w SC Rock.

0: I już, drodzy Państwo, jest 6.39. Eskarok, dzień dobry, witajcie. Mamy dla Was ciekawe ciekawostki, jakżeby inaczej. Joanna znalazła taką, że uwaga, porty opadają.
1: No, taki trochę czarny klimat. W ręce policji trafił 51-latek, który jechał karawanem pogrzebowym pod wpływem alkoholu. Policję zaalarmował świadek, który zauważył, że karawan porusza się slalomem. Kierowca miał w organizmie aż 2,5 promila alkoholu, no i okazało się, że w tym stanie, kompletnie narąbany niestety i pijany, wiózł trumnę z ciałem. Sprawa została skierowana do sądu. Pijanemu kierowcy karawanu oczywiście grożą 3 lata więzienia i wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz bardzo wysoka grzywna.
2: Czyli w samochodzie był nie jeden, a dwóch sztywnych.
3: A kto poprowadzi karawan, jak go już wszystkie w dupę pijane? Lepo 12!
4: Kto w dupę pijany? Dopiero pierwszą flagę obalamy, nie? A który gliniarz będzie taki odważny, żeby zatrzymać karawanę?
5: 6:9. Estero. Reklama. Dubaj. Bogactwo. Piękno. Władza. I sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
6: Reklama.
5: Eskarok. Nowo.

0: A czy zawód radiowca to jest taka robota, którą bardzo chcieliście, chcecie wykonywać, czy wręcz odwrotnie?
1: No,
0: jesteśmy tu za karę.
1: Nie, lubimy to bardzo, jednak wydaje mi się, że jesteśmy tutaj dlatego, że to lubimy. Gdybyśmy tego nie lubili, to nikt przy zdrowych zmysłach nie wstawałby o tej porze. Ja na przykład z zawodów, których na pewno nie chciałabym kiedykolwiek w życiu się tykać, to jest dojarz węży.
2: Ogrodowych?
1: No słuchajcie, to co jest taki dojarz zawód.
0: Węży?
1: Dojarz węży pozyskuje niebezpieczne substancje z węża, czyli tak. Kluczowe dla laboratoriów farmaceutycznych do produkcji różnych antidotów i leków. No. I on musi tego węża wydoić.
0: To jest normalne, że doi się z zęba. Normalna rzecz, czego państwo nie rozumiecie. Drodzy państwo, to skoro jesteśmy przy tak absurdalnych zawodach, posłuchajmy. Czego i jakiej roboty nie chcielibyście państwo wykonywać?
3: De facto nie wiem, czy ten zawód jeszcze istnieje, ale w średniowieczu był bardzo zaszczytnym zawodem. Ja bym go generalnie nie chciał wykonywać i bardzo mało pewnie kto. Ten zawód to był stolcowy szambelan. Zaszczytny, ale gówniana sprawa.
4: Jakie ma pani kwalifikacje?
5: Całe życie krową żarcie przyrządzała.
4: Może do kuparzu?
5: Ja przy kupach też mogę.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Mariola Bojarska-Ferenc zdradziła, komu przekaże majątek. To będzie rozpsiane. Trzy razy sprawdzałem, słuchajcie, rozpsiane. Ale niestety literówka, rozpisane miało być, bo zostawi wnuczkom, a nie psom, szkoda. O, no, proszę, Joanno, jeszcze proszę.
2: No, fajnie, dzięki. U mnie z kolei Robert Lewandowski sprawił sobie luksusowy jacht. Ile trzeba zapłacić za 24-metrową zabawkę? Tania nie jest, tak napisali. No tania, tania, skąd ma być tania? Tania, to on sobie może iść na kebaba.
3: Słuchajcie, to były jakieś pierdolety, tak? Teraz będzie poważny news. Co wydarzy się w pierwszym odcinku Polska Shore? Można pić szoty z pępka, ale można też z penisa.
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
4: Łukasz Bąk.
5: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
4: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
6: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
7: W ESC Rock.
4: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
7: Konrad Olszewski, zapraszam.
9: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Reklama.
10: ESK Rock.
4: Gramy dla was kawałki, których

0: Śledczy wyjaśniają, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolne w Małopolsce, gdzie została zamordowana 19-latka. Szef resortu obrony, upoważniony przez rząd do prowadzenia rozmów z Amerykanami w sprawie ich militarnej obecności w Polsce.
1: SK Rock. Raport.
0: 7. Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszania Dolne w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę. Kobieta tego nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie odebrał sobie życie.
2: Zostanie w tej sprawie wszczęte śledztwo dotyczące zabójstwa młodej kobiety, a także samobójstwa mężczyzny. Ciała zarówno kobiety, jak i mężczyzny zabezpieczone do badań sekcyjnych. Będą przesłuchiwani świadkowie. Prokuratura będzie starała się wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia, a także motywy, które pchnęły mężczyznę do tego czynu. W tym momencie mogę potwierdzić, że mężczyzna i kobieta byli parą, natomiast jakiś czas temu rozstali się. Jeżeli chodzi o jakieś szczegółowe ustalenia, to w tym momencie jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić.
0: Mówiła prokurator Justyna Rataj-Mikietyn. Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy będą wyjaśniane.
1: To jest raport.
0: Zostałem upoważniony do prowadzenia rozmów i negocjacji ze stroną amerykańską oraz koordynacji przygotowań niezbędnej infrastruktury i wsparcia logistycznego, poinformował szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Takie kompetencje nadała mu specjalna uchwała przyjęta przez rząd w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju. Co dokładnie zakłada ta uchwała, szczegóły zna Mateusz Chłyston.
3: Wprowadza szereg formalnych narzędzi dla rządzących, które umożliwią praktyczne przygotowanie do zwiększenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Decyzję o ich wysłaniu do naszego kraju podjął niedawno prezydent USA Donald Trump.
4: I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. Myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
3: Wyjaśniał premier Donald Tusk. Nad Wisłą ma stacjonować dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Szczegóły na dniach mają omówić minister obrony i prezydent. Na razie jednak ani MON, ani Pałac Prezydencki nie poinformowały o terminie takiego spotkania.
0: Argentyna zaczyna mundial od efektownego zwycięstwa. Leo Messi śrubuje rekordy. Liderzy nie zawodzą. Messi został drugim po Portugalczyku Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata. Trafił do siatki 3-krotnie w spotkaniu z Algierią, które jego drużyna wygrała 3-0. O tym, co jeszcze działo się tej nocy na mundialu, Mateusz Gołębiewski.
5: Dzięki swoim bramkom w meczu z Algierią Messi dokonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Do tej pory samodzielnie był nim urodzony w Opolu były reprezentant Niemiec Miroslav Klose. Obaj mają po 16 goli. Do listy swoich rekordów Messi dorzucił jeszcze najwięcej rozegranych meczów na mundialu. Po nocnym spotkaniu licznik pokazuje 27, a wszystko wskazuje na to, że Albiceleste na tych mistrzostwach rozegrają jeszcze parę spotkań.
0: Właśnie trwa mecz Austria-Jordania.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Głaskanie domowego kota. Bo oczywiście nie myślimy tutaj o tygrysach czy gepardach, nie zawsze poprawia nastrój w stresujących sytuacjach. Wynika z badania opublikowanego przez naukowców z Open University w Holandii. Zauważyli oni, że u niektórych właścicieli kotów kontakt z pupilem w stresujących momentach wcale nie łagodził negatywnych emocji, a niekiedy nawet je potęgował. Zdaniem autorów odkrycia jednym z możliwych wyjaśnień jest charakter relacji z kotami. Kontakt z nimi bywa raczej pasywny i mniej angażujący niż w przypadku psów, dlatego w chwilach stresu może nie odpowiadać na potrzebę psychicznego wsparcia w taki sposób, jak oczekuje tego człowiek.
6: Pytanie, czy kot z tego przyjemność też?
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pogoda.
9: Kończę, nie odpalił mikrofonu, ale tak powiedziałem to, proszę Państwa. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, to będziemy dzisiaj mieli temperatury rzędu 20 stopni w końcu. W końcu dobijamy do tych wartości, w końcu zbliża się lato.
10: Będziemy mieli i będziemy miały.
11: Będziemy miały też, to prawda, ale są tacy, którzy będą za chwilę narzekać, bo jeszcze troszkę, jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik i w weekend będzie nawet 30 stopni.
9: Jezu, ja już narzekam z tej okazji.
11: Ja wiem.
9: Już nie mogę cieszyć tego, że weekend będzie 30 stopni. No, ale na cudownie. Szczęście dzisiaj tylko 20, a w Krakowie to nawet deszcz z burzą.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski od 6 do 9 w SCRO.
6: A gdzieś na świecie to zapewne nawet odśnieżanie trwa i to jest ta robota, której wykonywać bym nie chciał.
11: Wczoraj mówiliśmy o takiej pracy, żeby pilnować kotów na jakiejś greckiej wyspie, przecież bym umarła od alergii.
9: Proszę Państwa, w tej godzinie rozpoczniemy kartony, być może też się zakończymy. Michala, a co u Ciebie?
0: Powstała kartka, która zbiera wodę pitną z powietrza.
9: Ty, napisałem sobie kurtka.
13: Powstała kurtka.
0: A

0: No twojej generacji, Wojtek, to w ogóle chce się jeszcze pracować? Czy wy już żyjecie, nie wiem, rolkami w internecie i tam chcielibyście robić kariery?
1: No powiem ci szczerze, że ja to jeszcze powiedzmy, że udaję, że pracuję, ale znajomi to nie, to wszyscy celebryci już dużo zarabiają.
2: A, widzisz,
1: ale... Wielkie persony.
2: Też się starasz, Wojtku, zaglądajcie na Instagrama Wojtka Góralskiego, też się stara, też jest naszym influencerem. Jakich zawodów zatem?
1: Wojtek się starasz, ona stara.
0: Wykonywać, dopowiem, jakich zawodów nie chcielibyście wykonywać? O to państwa dzisiaj pytamy. Joanna się załamała, trzyma się za czoło. Sprawdzamy zatem, co myślicie o tych zawodach, czego robić byście nie chcieli.
3: Tak o tych zawodach mówicie. Każdy jest potrzebny, ale najbardziej irytuje mnie zawód dyrygenta. Jak patrzę na jego plecy, to jakby walczył z pszczołami, nie?
0: Ale to jest fajna robota. Stoisz właśnie, jak nie wiem, czy on macha tak, jak powinien machać, czy po prostu oni grają, a on macha do rytmu.
2: To jest kapitalny zawód. Bardzo, bardzo trudny zawód i rzeczywiście dobry dyrygent jest w stanie wykrzesać cokolwiek z nawet takiej sobie orkiestry.
1: To prawda, zwłaszcza, że słyszałem od wielu muzyków, że kiepski dyrygent to naprawdę zawód.
0: O, to a propos, zobacz.
4: Najgorszy zawód to chyba zawód miłosny.

0: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Kartony?
1: Eski rok. Tam już powiedzieć disorder i ostatnio byłem w takiej restauracji, gdzie był wielki napis zamów order.
2: Wiem.
1: I byliście w niej?
3: Zamówiłeś order?
1: Tak, i potem świętowałem słuchając tej piosenki.
3: Drogo było, tak?
1: Proszę Państwa, czas na kartony, tak jak pan lektor nam rzekł już w tle. Kartony to takie kalambury dźwiękowe, czyli zabawa, w której prezentujemy różne dźwięki od czapy, z różnych filmów, piosenek, z rzeczywistości i one wspólnie, w połączeniu ze sobą, tworzą odrębne nowe hasło.
3: No i takie hasło musicie, moi drodzy, zgadnąć. Za chwilę usłyszycie pierwszy dźwięk. A my mamy dla Was fantastyczne zestawy, włącznie z koszulkami I Love 6x9.
1: Mhm. Tak jest, do tego dorzucimy jakieś fajne gadżety Eski Rock, ale najpierw trzeba ruszyć szarymi komórkami.
0: Dźwięk numer jeden, proszę bardzo.
4: It's my time now.
0: Mhm.
4: It's my time now.
0: No proste dzisiaj, nie?
1: To już?
3: To już? Ale już? Ale, mogę chociaż powiedzieć, kto to był?
0: Nie, na razie nie, poczekaj.
3: Aj, dobra.
1: A kto to był?
0: No jakiś pan.
1: Aha, słuchaj, przekazał to jakiś pan?
0: Ja, skoro nie usłyszeliście, nie zrozumieliście, to ja wam wyjaśnię. Uwaga, raz jeszcze.
4: It's my time now.
0: No i co teraz łatwe? Messenger Eski Rock do Państwa super dyspozycji. Czekamy na Wasze głosówki.
1: Eski Rock. A proszę Państwa, ten zespół w tle to Kings of Leon i ten zespół szczęściarze będą mogli zobaczyć dzisiaj na żywo, prawda?
0: Tak, tak jest.
3: Mieliśmy bilety dla Was nawet i część z tych osób, które nas słuchają, teraz pójdzie sobie na koncert.
0: Tak będzie.
1: Czy oni wszyscy Arena w tej jednej łodzi się pomieszczą?
3: A jak?
0: Atlas Arena Łódź, tam się widzimy. Ten, kto oczywiście będzie. Kings of Leon.

0: Przypominamy, King Zabijan już dziś wieczorem w Łodzi, natomiast już teraz w raporcie jest Rock niezastąpiony Michał Pokrękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. MSWiA ostrzega przed dezinformacją w krążącym po sieci nagraniu, które rzekomo przedstawia migrantów z Afryki przybyłych do Warszawy na podstawie paktu migracyjnego. Wykorzystano prawdziwy materiał w celu opatrzenia go fałszywym kontekstem, przekazał resort w specjalnym komunikacie. 210 kg narkotyków, m.in. amfetaminę i metamfetaminę oraz klofedron, przejęli policjanci z Wodzisławia Śląskiego, którzy zatrzymali w tej sprawie mężczyznę i dwie kobiety. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych substancji Mudrowi oszacowali na ponad 10 milionów złotych.
1: To jest raport.
2: Polacy deklarują, że boją się nowotworów i znają podstawowe czynniki ryzyka, jednak rzadko przekładają tę wiedzę na konkretne działania profilaktyczne. Z najnowszego badania Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego wynika również, że co piąty respondent wierzy w ochronne działanie suplementów diety przeciwko nowotworom.
1: SK Rock Sport.
2: Leo Messi dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich mistrzostw świata. Argentyńczyk strzelił 3 gole w meczu z Algierią i z dorobkiem 16 trafień zrównał się z Miroslawem Klozem. Został też drugim po Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w 5 edycjach mistrzostw świata. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w Niemczech. Polski tenisista pokonał rozstawionego z numerem 8 Andrija Rublowa 6-3, 6-2. Dziś o ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
3: Ziętarska, Olszewski, Góralski,

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony.
3: Kartony. Eski rok.
4: Ale żeś zamącił dzisiaj państwu, naprawdę. Ten dźwięk pierwszy nie był łatwy.
1: Trudne się wylosowało dzisiaj.
4: No trudne, trudne. Mamy dla was trzy dźwięki. Pierwszy już był, za chwilę go powtórzymy. I trzeba zgadnąć, co dzisiaj jest za hasło. A w nagrodę mamy dla was cały zestaw skorokowych gadżetów, w tym koszulkę I Love 69.
1: Przypomnijmy zatem pierwszy dźwięk w dzisiejszych kartonach.
5: It's my time now.
1: No to wiemy, że to jest nasz czas, a państwa czas teraz. Posłuchajmy waszych propozycji.
6: Czy w kartonach chodzi o osobę, jaką jest Donald Trump?
7: Dzisiejsze kartony to szczęśliwi, czasu nie liczą.
8: Maja Chwalińska.
1: Tak, to jej czas, to prawda, to ale tak. To ani Maja Chwalińska, ani osoba, którą jest Donald Trump. No ale nic dziwnego, że państwo nie wiedzieliście, ponieważ jeszcze w zanadrzu mamy trzy inne dźwięki. My z Aśką też nie wiemy,
4: też
1: ale Kondziu Szatan wiedział, bo proponuje. No.
9: Naprowadzasz, Kondziu Szatan. Drodzy państwo, to żeby nie było, jury ustaliło, że gramy trzy dźwięki od razu.
1: No to dawaj.
9: No to lecimy, od pierwszego.
10: It's my time now. Ja już tego nie mogę!
11: Babo, zdurniałaś.
1: Teraz to już po prostu...
4: Ty szatanie, ty!
1: No to lecimy raz jeszcze i czekamy na Messenger Eski Rock. Do państwa dyspozycji czekamy na głosówki.
12: It's my time now.
10: Ja już tego nie mogę!
11: Babo, zdurniałaś.
3: Eski Rock. Reklama.
13: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
13: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
3: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
13: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
14: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: Reklama.

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony.
3: Kartony. Eski rok.
4: Proszę Państwa, zanim przejdziemy do rozwiązania kartonu, chciałem tylko wspomnieć, że na mundialu, a wiemy, bo dzięki temu, że jesteśmy w pracy, możemy go sobie teraz oglądać, Austria prowadzi z drużyną Michaela Jordana 2-1.
5: Tak
4: czyli
5: było.
4: Z Jordanią.
5: Dokładnie. Tak było. Było 1-1. Przepiękny gol Jordańczyków. Także my w robocie robimy takie rzeczy. Ale kartony to też bardzo ważna rzecz, bardzo ważny element naszego dzisiejszego programu. Nagrody dla Państwa czekają za moment. Będziemy je wręczać.
6: Tak, zdecydowanie tak. Wy się zajmiecie w takim razie piłką nożną, a ja będę wręczać nagrody, a nagrody mamy przezacne, ponieważ mamy dla Was cały zestaw skorokowych gadżetów, w tym nasze koszulki Aina 6-9.
5: Podpowiedzi były trzy po kolei.
7: It's my time now.
8: Ja już tego nie mogę!
9: Babo, zdurniałaś.
5: A państwo na to...
10: Siema, SK Rock. Czy w dzisiejszych kartonach hasło to Krzysztof Stanowski?
11: Czy chodzi o kłótnię małżeńską podczas mundialu?
12: To wygląda mi na dzień świra.
13: Czy to może chodzi o Marcelinę Zawistowską, jak weszła do ratusza w Poznaniu?
5: Ale to ładne, zastanawiam się, który fragment pana naprowadził na tą kłótnię małżeńską.
9: Babo, zdurniałaś.
5: Przyszła mi wyłączać telewizor.
4: Proszę państwa, no ale też padły nieprawidłowe odpowiedzi, ale wielu z was już natrafiło na odpowiedni trop. Najszybszy był pan Tomasz.
14: Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle, odpowiedź na kartony.
5: Jak najbardziej.
4: Mamy to.
6: No ja wiem dokładnie i potem jest tak, idź Ziętara i załatw, ale weź Ziętara zapytaj, ale weź Ziętara ogarnij, jak trzeba coś załatwić trudnego, to zawsze się mnie
4: ale wypchnie. Czemu Kądziu takie hasło dzisiaj wymyślił,
6: no
4: to ja nie wiem.
6: No ma do mnie jakiś interes ewidentnie.
5: Pani, wytłumaczmy tego diabła, to jest Al Pacino z Adwokata Diabła.
9: It's my time now.
5: A dalej wiadomo.
8: Ja już tego nie mogę!
9: Babo, zdurniałaś.
7: Panie pośle.
3: Kartonie i Eski Rock.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Drodzy Państwo, Juras po 22 latach odchodzi z Polsatu. Tak naprawdę to było 10 lat, bo reszta to reklamy.
2: Tymczasem garstka gwiazd strzela miny na premierze spektaklu. Dawno nie widziana Lewińska skiba z żoną, Ostrowska-Królikowska w złocie, ale z tymi strzelaniem min. Ja dawno też nie byłam na żadnej premierze i nie wiedziałam, że teraz się te miny strzela.
3: U mnie z kolei dawno nie widziana Magdalena Różdżka eksploruje Trójmiasto w towarzystwie mamy i córki Wandy. No to teraz się wyzerowało, bo już była widziana, więc mamy niedawno widzianą Magdalenę Różdżkę. Tak? Dobrze mówię?
1: Bardzo dobrze.
0: To jest jakaś porażka.
4: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
6: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Szef BBN-u chce dogłębnego zbadania zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Został tam zamordowany krytyk Władimira Putina. Dziś strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Klientów zakładu przez 2 godziny czekają utrudnienia. Powstała kurtka zbierająca wodę pitną z powietrza. Więcej o tym odkryciu już za chwilę.
2: SK Rock. Raport.
1: Minuta po 8, Michał Poklękowski, zapraszam. Zabójstwo w Białej Podlaskiej wymaga pełnego i dogłębnego zbadania, komentuje szef BBN-u Bartosz Grodecki. Jeżeli potwierdzi się polityczne tło tej zbrodni, będzie to kolejny przejaw eskalujących działań Rosji prowadzonych poza jej granicami, podkreślił. Zastrzelony w Białej Podlaskiej 44-letni Rosjanin był krytykiem Putina i Kremla. Kim był Simon Skrepecki i co jego śmierć oznacza dla rosyjskiej opozycji? To sprawdzał Jacek Werner.
3: Skrepecki, a właściwie Robert Kuzowkow, był malarzem, performerem, blogerem i satyrykiem politycznym. W swojej twórczości ostro krytykował rosyjski system władzy. Od 2021 roku mieszka w Polsce. Jeszcze kilka dni temu był w Berlinie.
4: Eksponował obraz Stalina, który karmi mlekiem małego Putina. Dług Skrepeckiego, to co reprezentuje dzisiaj Władimir Putin, to są metody dosłownie stalinowskie.
3: Mówi nam dr Jędrzej Piekara z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Jak dodaje ekspert, jeśli uda się polskim służbom ustalić, że został zamordowany na zlecenie obcego wywiadu, to przekaz dla opozycjonistów jest jasny, że nigdzie nie mogą czuć się bezpieczni. Skrepecki regularnie dostawał pogróżki. Wśród komentarzy pod jego ostatnim filmem możemy znaleźć takie, które mówią, że nie przeżyje najbliższej doby oraz za to, co robi, przyjdzie zapłata.
2: To jest raport.
1: Urzędnicy odejdą od okienek. Dziś strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Klientów czekają utrudnienia między 8 a 10. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przestaną wykonywać swoje obowiązki i nie dlatego, że są leniwi czy niekompetentni, dlatego, że chcą w końcu więcej zarabiać. O szczegółach tego protestu Mateusz Gąbiewski.
5: To kolejna odsłona protestu, który tak naprawdę trwa od kwietnia. Niestety dotychczasowe akcje nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, mówi Regina Borkowska z Solidarności ZUS.
6: Po prostu rząd nie zauważa naszych problemów, nie zauważa naszych niskich wynagrodzeń.
5: Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200.
6: Ja tu bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
5: Dodaje Borkowska. Jeśli akcja nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, związkowcy zapowiadają kontynuację.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Naukowcy z Teksasu opracowali tkaninę, która w absolutnie fascynujący sposób wychwytuje parę wodną z powietrza i gromadzi ją w postaci pitnej wody. Uszyli z niej całkiem ładną kurtkę. Planują jeszcze zrobić namioty, plecaki oraz inne elementy ekwipunku do różnych zastosowań, na przykład trekkingowych. W ciągu doby, dodam jeszcze, taka kurtka może zgromadzić niemal litr wody, która absolutnie nadaje się do wypicia.
7: No fantastyczne, jeżeli nie musisz nosić ze sobą bidonu.
8: To prawda, najbardziej podobała mi się ta ciekawostka w wersji, kiedy Michał mówił, że opracowali kartkę do wody pitnej.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pogoda.
11: A czy będą dzisiaj takie miejsca, w których można byłoby z takiej kartko-kurtki skorzystać?
8: Proszę Państwa, owszem, 16 stopni teraz w okolicach Kielc i Krakowa i w tym miejscu jeszcze chmury deszczowe będą się gromadziły nad naszymi głowami. W ciągu dnia mogą tam wystąpić nawet burze. W ciągu dnia jednak większa część kraju już nasłoneczniona, bardziej pogodna i dzisiaj temperatury od 17 na północy do stopni 22 w centralnej Polsce, a na Dolnym Śląsku i województwie lubuskim nawet do stopni 24.
9: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
7: Ej, ale jakby taką kartko-kurtkę dawać na przykład piłkarzom, to nie musieliby mieć przerw na nawadnianie.
11: No dokładnie, postrzesz sobie rękaw i już.
7: Tak.
11: Boże, z kim mają przepracować? Jakiej pracy, proszę Państwa, nie chcielibyście wykonywać? O tym dzisiaj rozmawiamy. Raport?
1: Idę postać sobie rękaw.
11: Strzyj rękaw!

0: Tylko ja.
1: Drodzy Państwo, wątek taki poboczny nam się urodził a propos naszej dzisiaj rozmowy o zawodzie, którego wykonywać byśmy nie chcieli. Bo o kurtce opowiadał nam Michał i Państwo o tej kurtce właśnie.
2: Ja to jestem ciekaw najbardziej chyba, czym by taka kurtka, taka woda z tej kurtki, z bluzki w sumie smakowała z takiej ciepłej komunikacji miejskiej latem.
3: Jest, błagam was.
1: Dokładnie. Czasami tramwaj jedzie wiadomo czym, bo ten ktoś jedzie, prawda, tramwajem. Nie będę mówił, żeby nie było. Dzisiaj rozmawiamy sobie o robocie, której nie chciałbyś wykonywać i tak sobie patrząc cały czas na te mistrzostwa świata, które przecież obserwujemy, myślę o zawodzie sędziego. Bo po wczorajszym meczu Argentyny wielu rzuciło się na naszego sędziego, który powinien podobno Messiego z czerwoną kartką wywalić z boiska, czego nie zrobił.
3: Oni mają też przechlapane chyba ci sędziowie.
1: No wiadomo, że zawsze sędzia kalosz, nie?
3: No to prawda. Ja mam jeszcze jeden zawód, który uważam, że jest dosyć obrzydliwy, a mianowicie jeliciarz.
4: No co dawaj, jeliciarz?
3: Zajmuje się oczyszczaniem jelit do produkcji wędlin.
1: A, okej.
3: Okay. A? No, aha. Chciałbyś oczyszczać jelita?
4: Nie, ale wędlinkę bym sobie chętnie zjadł.
1: Prawda?
4: I to oporządził.
1: No, to może państwo teraz?
5: Cześć, w temacie dnia. Ja to nie mogłabym być ani dentystą, ani proktologiem, bo ani w żopu, ani w paszczu nie chciałabym ludziom grzebać.
6: Dzięki. 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Ani w żopu, ani w paszczu, musimy sobie przetłumaczyć to, co pani powiedziała.
3: Nie. Może teraz zajmiemy się tym, co dobrze rokuje, czyli Suede Emotionally Unavailable. O matko.
4: Ale na pierwszy raz na naszej antenie.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama.

0: To oczywiście AC/DC albo AC Piorun DC. Drodzy Państwo, opowiemy Wam teraz o samozwańczym stróżu prawa, jak zrozumiałem.
1: Pewien mieszkaniec Płocka bardzo niezadowolony był ze sposobu parkowania. Przykleił po prostu tak, o, na jedno z aut karne, tak zwane naklejki, które niestety po oderwaniu pozostawiły trwałe uszkodzenia lakieru samochodu. Ha! Przyjechali funkcjonariusze, bo zobaczyli sobie monitoring, obejrzeli i ustalili, kim ten pan jest, zatrzymali pana i on teraz usłyszał zarzut uszkodzenia mienia oszacowane na 5 000 zł, przyznał się do winy i tłumaczył swoje zachowanie chęcią zrobienia na złość. Tak powiedział, chciałem zrobić na złość. Policjanci znaleźli w samochodzie tego pana 18 podobnych naklejek, więc miał bardzo szeroko zakrojone plany co do przyklejania tychże karnych. Grozi mu za to do 5 lat więzienia teraz.
2: Wcale do Polski nie trzeba jechać. Kądziu, przyznaj się, ile takich posiadasz?
3: 6 na 9.
0: SCO. 15. Wszystkie odklejone z mega auta.

0: W jakim zawodzie nie chcielibyśmy pracować? Ewa do nas napisała. Witam, super ekipę. Przenigdy nie chciałabym pracować w biurze obsługi klienta. Pozdrawiam z Wrocławia. Biuro obsługi klienta to jest koszmar. Wszyscy przychodzą i mają same reklamacje do życia.
1: No, na tym polega biuro obsługi klienta. Rzeczywiście nie jest łatwo. Też na pewno nie mają łatwo ci, którzy pracują w tych wszystkich telekomunikacyjnych biurach, gdzie musisz dzwonić i ludzi nagabywać, im wmawiać. Kiedyś mieliśmy taką praktykantkę, która opowiadała nam, jak pracowała w firmie, która wmawiała ludziom, że te leki, które oni oferują, są im bardzo potrzebne.
0: Straszne to jest.
1: Na potencji i tak dalej. No.
2: A to jest ładne. Przekonaj pana, że proszę pana, pan na pewno potrzebuje tego leku, żeby wie pan, żeby konar płonął, nie?
1: Na przykład.
2: Od razu bym wyszedł.
1: Myślałem, żebyś od razu kupił.
2: Z siebie. Drodzy Państwo, jak tam u Państwa? No bo są takie zawody, których nie chcemy wykonywać, bo nie chcemy, bo nie lubimy, bo coś, ale są też takie, które są po prostu bardzo odpowiedzialne.
3: Ja na pewno nie chciałbym być nigdy kontrolerem ruchu lotniczego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Radomiu, a Bibi nie chciałaby tam pracować w biurze obsługi pasażera. Po prostu nudy by były, wszyscy, cała Polska by się z nas śmiała, drwiła, nie wiedzieć dlaczego.
4: Dzień dobry jeszcze raz. Panie Jasiu, tak słucham ten deratyzator B, dojarz węży B, no to może szczurodietetyk pani przypasuje z tych zawodów, które są dziwne.
0: No chyba z tych wszystkich wymienionych ten szczurodietetyk, znaczy rozumiem, że musiałabym opracować dietę dla szczura, żeby on był chudszy czy grubszy, bo nie wiem.
1: A może to jest odwrotnie, że musisz przygotować szczura tak, żeby był zjadalny.
5: Mniam!
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Autopromocja. Melina, SC Rock.
7: Byłem kiedyś w programie Weszło, taki piłkarski.
8: Program, oczywiście.
7: No, no, oglądaliśmy na żywca mecz i w pewnym momencie pojawia się taki transparent na trybunie, na kotle w Poznaniu, czyli tam, gdzie siedzą najwierniejsi kibice, ezoteryczny Poznań. I patrz, bo patrz, grawasz, zobacz, co tutaj jest. A tak patrzę, no rzeczywiście jest. I tam jakieś już SMS-y przychodzą, a później nastąpiło dokończenie tej sentencji. Ezoteryczny Poznań, grabarza.
8: Naprawdę?
7: Tak.
8: O Jezu, wspaniałe, wspaniałe.
6: Melina.
8: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz Grabowski.
6: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube SC Rock.
8: Zapraszam, Marcin Meller.
6: Autopromocja.
9: SC Rock. Raport.
10: Michał Poklękowski, zapraszam. Przywódcy państw G7 oznajmili, że są zjednoczeni we wsparciu dla Ukrainy, jej integralności terytorialnej i zgodzili się na zwiększenie presji na gospodarkę rosyjską. Liderzy przyjęli oświadczenie w tej sprawie podczas szczytu we Francji. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji na polecenie bydgoskiej prokuratury zatrzymali 11 osób w wieku od 22 do 44 lat podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem narkotykami, m.in. na terenie Bydgoszczy.
9: To jest raport.
10: Po upływie 35 lat od podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie relacje polsko-niemieckie są w najlepszym razie letnie, a jedną z przyczyn jest nierozwiązany ciągle problem świadczeń dla polskich ofiar wojny i okupacji, ocenia dziennik Süddeutsche Zeitung.
9: Rok. Sport.
10: Bułgaria, Ukraina, Holandia i Kanada rywalami Polski w drugim turnieju Ligi Narodów. Ten dziś rusza w Bangkoku. Biało-czerwone do najbliższych meczów przystąpią wzmocnione Magdaleną Stysiak. W pierwszym meczu Polki o 12:00 zagrają z reprezentacją Bułgarii. A tej nocy ostatnie spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00. Anglia zmierzy się z Chorwacją, to w grupie L, w której też Gana zagra z Panamą.
6: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, SC Rock.

0: do pracy Państwa raz jeszcze zapraszamy, do tej pracy, do której Państwo iść nie chcecie.
1: No, na dzień czołgistę pytamy Was, jakiej pracy nie chcielibyście wykonywać, a ja swoją drogą, jak się tak zagłębiam, patrzę, ile jest różnych zawodów na świecie. Jest na przykład zbieracz puchu, który zbiera ręcznie puch z kaczek edredonowych, jakichkolwiek by to edredonowych.
0: Tak, a wiesz, że ja kiedyś przy puchu, za przeproszeniem, pracowałem z tym, że dostawaliśmy już produkt, czyli właśnie ten puch gęsi tak naprawdę, i upychaliśmy go później w kołdry i poduszki i wysyłaliśmy do Japonii.
1: No co ty mówisz? Tak, czy ty się znasz na puchu?
0: Oczywiście, że tak.
1: A znasz się, na przykład mógłbyś być też sekserem, czyli specjalistą od rozróżniania płci u małych kurczaków?
2: Proszę Państwa, jeszcze jest technik do biodekontaminacji, czyli to jest osoba, która sprząta miejsca zbrodni.
0: Aha, okej.
1: Okay.
0: A to zobacz, to ja nawet mam troszkę w temacie a propos miejsc zbrodni. Jakich zawodów nie chcielibyście Państwo wykonywać? Jeden z naszych słuchaczy, a właściwie słuchaczka.
3: Ja na pewno nie chciałabym być wyławiaczem krabów na Morzu Beringa. Nie wyobrażam sobie, jaki to jest niebezpieczny zawód. Nie chciałabym być pracownikiem oczyszczalni kanalizacji ani zakładu pogrzebowego. Wiadomo dlaczego.
0: No właśnie, dlaczego tak naprawdę?
1: No bo to jest trudny zawód, Kondziu, chociaż ja naprawdę uważam, to jest niewiarygodna branża, tak zwana funeralna.
0: Ale zobacz, robota niby spokojna, klient nigdy się nie piekli, nie denerwuje.
1: Nie awanturuje się,
0: nie
1: to
0: awanturuje
1: na
0: pewno. Się, bo jest pewnie pod krawatem.
2: Próbowałeś kiedyś zimą przekopać ogródek?
0: A, dobra, ma pan rację.
4: Przecież jutro pogrzeb. Nikoś, proszę się, musisz wygłosić mowę.
5: 6 na 9. RSO. Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
5: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
5: Reklama.

0: ja bym nie mógł pracować w biurze. Miałbym kiedyś to nieszczęście być na stażu w Urzędzie Skarbowym w dziale egzekucji. Pół roku, dzień w dzień to samo.
1: 6 na 9 w ESC Rock.

0: Dziś razem z Państwem rozmawiamy o zawodach, o pracach, których nie chcielibyście wykonywać, jednocześnie podkreślając, żadna praca nie hańbi. No prawie żadna, no bo jednak umówmy się, gadanie głupot do ludzi za pieniądze o poranku to jest jednak lekka przesada. Ale tak naprawdę żadna praca nie hańbi. Mimo wszystko dzisiaj przewrotnie rozmawiamy sobie o tych różnych dziwnych, mniej lub bardziej dziwnych zawodach, których nie chcielibyście mieć w swoim CV.
1: Albo dlatego na przykład nie chcielibyście je wykonywać, bo po prostu nie dalibyście sobie z tym rady. Ja na przykład nie mogłabym uprawiać zawodu liczarz, czyli będąc osobą do przeliczania, sortowania i pakowania gotówki, bo na bank bym się kopsnęła w tych obliczeniach.
0: Tak, jedna sztaba dla mnie.
2: Otóż, wychodzę z roboty, patrzę, a tu kieszenie pełne mojej roboty. Drodzy Państwo, jakich zawodów nie chcielibyście wykonywać?
3: Witam, ja to nie chciałbym wykonywać pracy aktora w filmach dla dorosłych, grając męża wychodzącego do pracy, bo co to za przyjemność wracać do domu, a tam dodatkowy przebieg w łóżku jest.
2: A to dobre i zaskakujące. A więc dlaczego? Czemu? To fajna robota musi być.
0: Ale prawda? Męża wychodzącego, no tak. No.
1: Nie życzę wam tego, chłopaki, nie grajcie takich
0: ale
1: ról.
0: Dodatkowy przebieg to co, że żona w tym czasie biegała?
2: Ja nie wiem, nie zrozumiałem. To jeszcze jedna propozycja.
4: Dzień dobry. Może potrzebują państwo fotowoltaikę?
2: No właśnie, i później wiesz, montują ci na dachu tą fotowoltaikę, otwierasz ten balkon i...
5: Czy panowie muszą tak napi***ać od bladego świtu? Że nie podwijam karty na zakładzie o 7 rano, to już w waszym robolskim mniemaniu może być nierobem. Już możecie inteligentowi p***ć po uszach od brzasku.
6: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Mam wrażenie a propos dzisiejszej rozmowy o pracy, że większość z nas chciałaby jak pan Rynkowski nic nie robić, nie mieć zmartwień, chłodne piwko w cieniu pić.
1: No ale proszę, to naprawdę, kto by o tym nie marzył? Na razie póki co, my jutro do państwa wrócimy o godzinie 6 rano i będziemy dalej opowiadać głupoty.
2: Oczywiście, że tak. Dziękuję pięknie za wszystkie zwierzenia. Fajnie było porozmawiać o różnych zawodach, tych, które zawodzą i tych, które nam imponują i tych, które są po prostu trudne. No i też umówmy się, jest parę zawodów, które uprawianie to wstyd. No ale cóż, no... Ktoś musi być urzędnikiem.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Może nie powinien pan iść dzisiaj do pracy, szefie?
3: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Karambol na S7 w Krakowie. Są duże utrudnienia w ruchu. Za chwilę szczegóły na temat tego wypadku. Minister Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta domaga się interwencji polskiego MSZ-u w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic.
1: SK Rock. Raport.
0: 9:00 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Na miejscu tworzą się ogromne korki, to po wypadku na drodze S7 w Krakowie przed węzłem Przewóz w kierunku Nowej Huty zderzyło się kilka pojazdów. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. 3 osoby zostały ranne, w tym jedno ciężko. Na miejscu trasa jest całkowicie zablokowana, mówi nam Maciej Podymkiewicz z Miejskiej Komendy Straży Pożarnej w Krakowie.
2: Kilka minut po godzinie 7:00 na ulicy Śliwiaka doszło do zderzenia 7 samochodów osobowych oraz jednego samochodu ciężarowego. W wyniku zdarzenia zostały poszkodowane 3 osoby, w tym jedna bardzo ciężko. Została uwolniona z wraku samochodu za pomocą narzędzi hydraulicznych. Została przetransportowana przez śmigłowiec ratunkowy do szpitala. 2 osoby lżej ranne zostały zabrane naziemnymi zespołami ratownictwa medycznego.
0: Na miejscu pracują zespoły ratownictwa medycznego i straży pożarnej. Trasa jest aktualnie zablokowana, kierowcy stoją w coraz dłuższych korkach.
1: To jest raport.
0: Prezydencki minister Marcin Przydacz domaga się interwencji polskiego MSZ-u w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic. Przypomnę, grupa, w której był Robert Bąkiewicz, chciała zorganizować zgromadzenie przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Mieli ze sobą krzyż. Kiedy niemiecka policja odmówiła im dojścia do pomnika, doszło do szarpaniny.
3: MSZ poinformowało, że w Berlinie działa w tej sprawie polski konsul. Tymczasem kilku polityków PiS próbowało późnym wieczorem wejść z kontrolą poselską do MSZ. Jednak budynek był zamknięty. W sprawie wydarzeń w Berlinie potrzebna jest interwencja natury politycznej, oświadczył przebywający w USA szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Oświadczenie w sprawie wydała również berlińska policja. Ponieważ doszło do stawiania oporu, nasze siły interwencyjne zastosowały również środki przymusu bezpośredniego. Po zakończeniu czynności policyjnych wszystkie osoby zostały zwolnione na miejscu, czytamy w komunikacie.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Zarobki polskich lekarzy pod lupą. Rząd przyjął projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków. Dane mają być powiązane z numerem PESEL każdego z nich. Poinformował o tym po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Wcześniej premier Tusk tłumaczył, dlaczego rządzącym zależy na regulacjach w tej konkretnej sprawie.
4: Lekarz to jest zawód wielkiego zaufania i nikt nie kwestionuje tego, że lekarze zarabiają relatywnie duże pieniądze, wysoko. Nie o to chodzi. Natomiast wszystkie nieprawidłowości, wszystkie sygnały o tym, że coś budzi i moralną, i być może prawną, a na pewno organizacyjną zasadniczą wątpliwość. My musimy to możliwie szybko przeciąć. Ta informacja jest niezbędna, aby skutecznie i adekwatnie wyceniać samą procedurę.
0: Tłumaczył premier Donald Tusk, odnosząc się do informacji o lekarzu z Warszawy w trakcie specjalizacji, który w 2025 roku zarobił 1 600 000 zł. Przepisy, które proponuje rząd, zakładają, że dane o zarobkach lekarzy, które trafią do agencji rządowej, nie będą już anonimowe. Pozwoli to ocenić wysokość wynagrodzenia konkretnego medyka.
5: Pogoda.
0: Środa w zdecydowanej większości regionów będzie całkiem pogodna, choć po południu na Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz w Małopolsce miejscami może się zachmurzyć. Przelotnie popada, a nawet zagrzmi, na termometrach maksymalnie od 16 stopni nad morzem i w górach, przez 20 na Mazowszu i Włódzkiem, do 24 na Dolnym Śląsku.
5: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: ale ty nigdy nie poddaj się. Bardzo mądre słowa w piosence Nienawidzę zespołu Mysłowic. Mam nadzieję, że państwo się nie poddają. 11 minut po 9. Pan Jero rozsiada się wygodnie w studiu i pozdrawia serdecznie ze słonecznego Poznania. A jak u państwa? Pogoda dobra? Zdaje się, że przed nami bardzo, ale to bardzo upalny weekend. Zaczynamy kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Spojrzałbym w gwiazdy, ale tak jasno za oknem, że chyba nic i tak nie zobaczę. In the Stars, The Rolling Stones.

0: było przed laty. Nasi rodzice mieli z nami święty spokój, jak wyjeżdżaliśmy. A teraz ta młodzież na pytanie, co robimy w wakacje, wyjeżdżamy gdzieś albo wyjeżdżacie, odpowiadają, nie chce mi się. A więc chcę wakacje z dziećmi na pokładzie. Hurra!
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: W poemacie Beniowski. Juliusz Sułacki napisał takie słowa. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, a czasem był jak piorun jasny, prędki. No, chyba przeczytał to kiedyś przed laty Dave Mustaine i 32 lata temu postanowił być prędki jak piorun. Został wyrzucony razem z zespołem Megadeth z trasy koncertowej z Aerosmith po tym, jak w wywiadzie pan Dave Mustaine miał powiedzieć, że to jego zespół powinien być główną gwiazdą, a nie Aerosmith.

0: Zwykle, gdy kończy się historia jakiegoś ważnego dla muzyki zespołu, to nie interesujemy się specjalnie muzykami, którzy z niego gdzieś tam pozostali i grają w innych projektach, prawda? Czasem organizatorzy koncertu próbują podbijać zainteresowanie, mówiąc, że ktoś tam grał w jakimś ważnym zespole, ale czasem to przynosi pozytywne efekty, a czasem nie. Tymczasem chyba wszyscy żyliśmy tym, co działo się przedwczoraj na Narodowym, gdy przyjechał do nas z nową kapelą pan perkusista Nirwany, Dave Grohl. Trochę się oczywiście uśmiecham tutaj do Państwa. Nirwana już za nami, a przed nami spotkanie z ich kolegami Red Hot Chili Peppers.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę Panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pL. Dobrze rokuje w internecie.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
9: Eskarok. Radar.
10: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Don Airey, klawiszowiec formacji Deep Purple, przyznał otwarcie w jednym z najnowszych wywiadów, że grupa nie zamierza wydać broni. Emerytura muzykom na ten moment nie grozi, a jak wspomina sam muzyk, po prostu nagrajmy kolejną płytę, ruszmy w trasę, róbmy swoje bez zbędnego rozgłosu, powiedział klawiszowiec Deep Purple, a więcej szczegółów znajdziecie na
1: Eskarok. Radar.
11: What's happening? I'm Miles Kennedy.
12: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Eska Rock.

Red Hot Chili Peppers w polskim radiu. Eska Rock. A teraz będzie o płycie bardzo dla mnie ważnej w latach 80. No i do dzisiaj też bardzo lubię ją słuchać. Płytę, która kształtowała mnie zanim poznałem mocniejsze wersje gitarowego rocka. Jeden z koncept albumów zespołu Marilyn Fish zawsze o nim mówił, że tak naprawdę składa się z dwóch utworów. Z części pierwszej i drugiej. Oczywiście my najbardziej zachwycaliśmy się tą pierwszą, której fragmencik zaraz Państwu zagram. Płyta, o której też Fish później opowiadał, że pomysł na nią zrodził się w jego głowie podczas, gdy był na tripie po zażyciu LSD. Ale nie psujmy sobie klimatu. Misplaced Childhood ma dzisiaj 41 urodziny. A jej najsłynniejszy fragment brzmi tak.

0: płycie Out of Time. Bałem się, że panowie z Harry'em nie dadzą rady z kolejnym albumem. I on się ukazał chwilę później, po wydaniu Out of Time. Nazywa się Automatic for the People. I jest płytą trochę inną od tej najsłynniejszej, która miała premierę w 1991 roku. Na tej płycie jest sporo, o wiele więcej nostalgii niż na poprzedniej. Everybody Hurts, zespół R.E.M. na chwilę przed godziną 10. Teraz będzie raport, a po nim będzie grać dla Państwa zespół Kiss.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
3: W części placówek ZUS-u w całym kraju protest ostrzegawczy pracowników związany z trwającym sporem płacowym. W wyniku rosyjskich ataków powietrznych na miasta położone na wschodzie i południowym wschodzie Ukrainy zginęło kilka osób. Według lokalnych władz uszkodzone zostały budynki mieszkalne i między innymi też centrum handlowe.
4: SK Rock. Raport.
3: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. 1200 zł brutto dla każdego. To oczekiwania. ZUS zorganizował dziś ogólnopolski protest.
5: Odchodzimy od stanowisk, czyli po prostu przestajemy pracować.
6: Pracownicy nie widzą pieniędzy. I my nie protestujemy dla samego protestowania, tylko dlatego, żeby nas wreszcie doceniono.
7: Pracodawca po prostu nie traktuje nas poważnie.
3: Choć w oddziałach w całej Polsce pracownicy ZUS-u odeszli od biurek, to petenci nie byli odprawiani z kwitkiem.
8: Dziękuję ślicznie.
9: Dziękujemy za wyrozumiałość.
8: To ja dziękuję bardzo.
9: Z uwagi na tą ograniczoną usługę i zapraszamy w piątek. Dziękujemy.
10: Była pani w ZUS-ie w godzinach strajku. Udało się załatwić sprawę?
8: Udało się. Bardzo dobrze. Miłe bardzo pani.
10: Nie wymagało pomocy innych urzędników?
8: Tu pani pomogły mi. Bardzo miła obsługa. Dziękuję panią.
10: A wiedziała pani, że jest taki strajk?
8: Nie, nie wiedziałam nic. Teraz od pana.
11: Nie załatwiliśmy tylko tak wstępnie, a jutro jesteśmy umówieni na godzinę i przyjeżdżamy ponownie.
3: Strajk powinien się właśnie kończyć, jednak bez problemu funkcjonują e-usługi ZUS-u.
4: To jest raport.
3: Zaporoże na południu Ukrainy pod zmasowanym ostrzałem w wyniku uderzenia rosyjskich dronów w infrastrukturę cywilną. Jedna osoba nie żyje, 7 jest rannych. Z kolei w obwodzie sumskim na północy zaatakowany został teren szkoły. Rosja informuje wówczas o ponad 150 zastrzelonych ukraińskich dronach nad 15 regionami. Los wojny i jej zakończenie jest przewodnim tematem szczytu G7 we Francji. Dziś ostatni dzień tego spotkania do liderów państw grupy 7. Wczoraj dołączył także Wołodymyr Zełenski. Ukraiński lider przeprowadził liczne konsultacje, w tym z Donaldem Trumpem. Jak poinformował, przebiegały one dobrze i możliwa jest ich dziś kontynuacja. Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że Rosja chce atakować infrastrukturę cywilną. To także nowy etap w procesie zrozumienia. Przez długi czas niektórzy z naszych partnerów, że tak powiem, balansowali. Ale teraz wszyscy zdają sobie sprawę, że Putin nie chce zakończyć tej wojny. We wspólnym oświadczeniu uczestnicy spotkania G7 zgodzili się na zwiększenie dostaw systemów obrony powietrznej, pocisków przechwytujących i broni dalekiego zasięgu na Ukrainę.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: MSWiA ostrzega przed dezinformacją w krążącym po sieci nagraniu, które rzekomo przedstawia migrantów z Afryki przybyłych do Warszawy na podstawie paktu migracyjnego. Wykorzystano prawdziwy materiał w celu opatrzenia go fałszywym kontekstem, przekazał resort w specjalnym komunikacie.
1: SK Rock Biznes.
3: Globalne napięcia, przede wszystkim konflikt na Bliskim Wschodzie, ograniczają wzrost gospodarczy w Europie, zauważyli analitycy firmy doradczej AI. Zwrócili jednak uwagę, że mimo to Polska pozostaje jednym z najszybciej rosnących rynków Europy, dzięki m.in. silnemu popytowi krajowemu. Bank Światowy przedstawił ramy nowego partnerstwa z Polską na lata 2026-31, które koncentrują się na mobilizowaniu prywatnych inwestycji, pobudzaniu innowacyjności i też wspieraniu tworzenia miejsc pracy, poinformowała Grupa Banku Światowego. Finansowanie banku ma wynieść prawie 7 miliardów dolarów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 764 tysiące złotych kary na spółkę Bolt LLC, operatora serwisu interviewme.pl, za brak informacji o kosztach usługi tworzenia CV i ukrywanie cykliczności płatności za subskrypcję. Jeszcze aktualne ceny walut. Dolar jest wyceniany na 3,65 zł, euro na 4,24 zł, frank szwajcarski na 4,60 zł i funt brytyjski na 4,91 zł.
2: Pogoda.
3: Środa w zdecydowanej większości regionów będzie całkiem pogodna, choć po południu na Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz w Małopolsce miejscami może się zachmurzyć. Przelotnie popada, nawet zagrzmi, na termometrach maksymalnie od 16 stopni nad morzem i w górach, przez 20 na Mazowszu i Wódzkiem, do 24 na Dolnym Śląsku.
2: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Sobierajewicz.

0: Oryginalny autor tej piosenki, czyli Paul McCartney, będzie miał jutro 84. urodziny. Dobrze, że jeszcze tu z nami jest i oby był jak najdłużej. A ten pan, który wystąpi teraz, jest dokładnie o 30 lat od Paula McCartneya młodszy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I urodziny, te 54. obchodził 6 maja. Pan Arthur Rojek z nowej płyty. Znamy już 3 piosenki. No i ta z tych 3 na razie opublikowanych podoba mi się najbardziej. W objęciach.

0: The Cardigans, jeden z wielu szwedzkich zespołów rockowych, któremu udało się zrobić karierę na świecie, choć i tak ta wielka skala tej popularności szwedzkiej muzyki na naszym globie jest niczym w porównaniu z tak zwaną brytyjską inwazją.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Bo tak, rock and roll powstał w Stanach w połowie lat 50., ale nie zdobył na początku w USA wiodącej popularności. Tam dominowała muzyka folk, ale rock and roll przyjął się w Wielkiej Brytanii. No i w połowie lat 60. grupy reeksportowały muzykę z powrotem do Ameryki Północnej. Tym wydarzeniem, które praktycznie z dnia na dzień otworzyło Amerykę na brytyjskich wykonawców, było oczywiście amerykańskie tournée Beatlesów z roku 64 i wielki sukces w Ameryce i singla I Want to Hold Your Hand. A potem ruszyły kolejne zespoły. No i przyjęcie tych grup było entuzjastyczne, wręcz graniczące z histerią. Na fali wywołanej przez wspomniane najwybitniejsze zespoły z Wielkiej Brytanii mówiło się właśnie o inwazji, brytyjskiej inwazji. Dokładnie 17 czerwca roku 65 i częścią był zespół The Kinks i drugi zespół, bo razem pojechali na trasę Moody Blues. Panowie pojechali po raz pierwszy do USA i ten pierwszy koncert grali dokładnie 60 lat temu w The Academy of Music w Nowym Jorku.

0: amerykańska grupa Metallica. Sporo jest Polaków w Ameryce, prawda? Mamy dość dużą Polonię, ale to nic w porównaniu z tymi, którzy mogą pochwalić się pochodzeniem, albo nawet bezpośrednio być w dużej części krwi Irlandczykami. No i stąd nie dziwne, że Metallica zabrała się za irlandzki klasyk Whiskey in the Jar. Za moment w polskim radiu jest rok, polska piosenka polskiego zespołu Hey.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Jest sporo takich zawodów, które ciężko byłoby uprawiać, jeżeli o mnie chodzi. Na przykład nie chciałabym być deratyzatorem.
3: Michala, a co u ciebie?
4: Powstała kartka, która zbiera wodę pitną z powietrza.
3: Ty, pada, opisał sobie kurtka.
5: Powstała kurtka.
2: Ja na przykład z zawodów, których na pewno nie chciałabym kiedykolwiek w życiu się tykać, to jest dojarz węży.
3: Ogrodowych?
2: No słuchajcie, to jest taki
3: dojarz
2: zawód.
3: Węży?
2: Dojarz węży pozyskuje niebezpieczne substancje z węża.
3: To jest normalne, że doi się z zęba. Normalna rzecz. Czego państwo nie rozumiecie?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama. Dubaj. Bogactwo. Piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
7: Hi, you're listening to Serge Tankian.
8: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Escarock.

A ty? Czy lubią Państwo długie koncerty? No ja już tak z czasem chyba coraz mniej. W Polsce absolutnym liderem jest oczywiście zespół Kult, któremu zdarza się grać jednak coraz krótsze koncerty. No cóż, zdrowie i wiek na te sprzed lat długie granie nie pozwala. Bruce Springsteen też zawsze słynął z grania bardzo długich koncertów. W 2012 roku wszystkie w zasadzie koncerty na trasie zbliżały się do granicy 4 godzin, co nie zawsze spotykało się z miłym przyjęciem. Na przykład koncert w londyńskim Hyde Parku został przerwany, ponieważ według lokalnych przepisów trwał za długo. I to w momencie, w którym odłączono prąd na scenie, Springsteenowi towarzyszył wspomniany już dzisiaj w audycji Paul McCartney, a decyzję o przerwaniu koncertu miał skrytykować sam burmistrz Londynu Boris Johnson, no ale przepisy to przepisy. 18 czerwca 2012 roku Bruce zagrał najdłuższy wtedy w swoim życiu koncert na stadionie Santiago Bernabeu w Madrycie, czyli stadionie Realu Madryt. Zagrał show, które trwało 3 godziny i 40 8 minut. Długo, prawda? Jak się potem okazało, ten rekord pobił, ale już na kolejnej trasie.

0: Za chwilę 32 urodziny albumu Sen Edyty Bartosiewicz. Ale nie, to nie z tej płyty. Po prostu mi się przypomniało. To piosenka Skłamała. 11 i raport Eski Rock przed nami. Pan Michał znów zmierza do studia, a potem The Cranberries.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
2: Dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry. Tak.
3: To co się wtedy zadziało?
2: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, który bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, ale grały.
3: Na wesela weszło.
2: Na wesela, tak, tak.
3: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
2: Jak się czuje?
3: No,
2: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowne.
3: Ale że to, że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
2: Tak.
1: Melina.
3: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabasz Grabowski.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Esce Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 Esce Rock.
4: W Esce Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esce Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
7: Władze szpitala w Kozienicach zabierają głos w sprawie śmierci 19-letniej Oliwii Druszcz. Strażnicy graniczni zatrzymali podróżnego na lotnisku w Szymanach. Próbował przemycić narkotyki w skarpetach.
8: SK Rock. Raport.
7: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Sejmowe emocje w sprawie kosmicznych zarobków w Szpitalu Południowym w Warszawie i domniemanym leczeniu tam polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością. Od tego zaczynamy raport. Wszystko skończyło się awanturą na sejmowej plenarce. Działacz partii, lekarz bez specjalizacji, będąc koordynatorem SOR-u, miał zarobić przez rok 1 600 000. Dziś portal Zero informował, że w Szpitalu Południowym w stolicy miało dochodzić do faworyzowania polityków Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodzin, którzy na szpitalnym oddziale ratunkowym byli przyjmowani poza kolejnością i mieli też specjalny VIP-owski pokój do oczekiwania na pomoc medyczną. Za ten proceder miał odpowiadać właśnie 29-letni Dawid Kacprzyk.
9: Za to Porsche moglibyście zrobić 100 tysiąc zabiegów na zaćmę, ponad 3 tysiące zabiegów gastroskopii czy kilkaset zabiegów ortopedycznych.
10: 21 listopada zeszłego roku wasza ministra zdrowia, pani Sobierańska-Grenda, powiedziała, że nie będzie regulować kontraktów lekarskich. Dlaczego? Bo nie chciała ukrócić Eldorado kontraktowego, na którym korzystają wasi ludzie.
7: Mówili Mariusz Kałużny z PiSu i Marcelina Zawisza z partii Razem.
11: To jest raport.
7: Zatrzymani pozostają do dyspozycji prokuratora. Jak na razie nie usłyszeli zarzutów, ustalana jest ich rola w sprawie. Nie zostali zwolnieni do domów. To nowe informacje w sprawie Białorusinów zatrzymanych w Białej Podlaskiej. Ustalana jest ich rola w zabójstwie Rosjanina, krytyka Putina na ulicach miasta. Dramat rozegrał się wczoraj. Część mediów donosiła rano, że zatrzymani Białorusini zostali wypuszczeni. Współpracujemy z prokuraturą, udostępniamy wszystkie potrzebne dokumenty. Władze szpitala w Kozienicach na Mazowszu zabierają głos w sprawie śmierci 19-letniej Oliwii Druszcz. Śledczy sprawdzają, czy w trakcie przewozu karetką nie doszło do popełnienia błędu medycznego. Doniesienia w tej sprawie złożyli rodzice zmarłej dziewczyny. Ich zdaniem córka została źle zaintubowana. Nie mamy nic do ukrycia, mówi w rozmowie z nami Ewa Gizicka, dyrektorka lecznicy w Kozienicach.
12: Czyli prokuratura wnioskuje o dostarczenie dokumentów
11: My takie dokumenty dostarczamy. My tu nie mamy nic do ukrycia.
7: Jak na razie sekcja zwłok nie dała jednoznacznej odpowiedzi, co było przyczyną śmierci 19-latki.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Chciał odlecieć z narkotykami w skarpecie. Strażnicy graniczni zatrzymali podróżnego na lotnisku w Szymanach. 43-letni mężczyzna stawił się do odprawy granicznej na wylot z Polski do Anglii.
12: Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Olsztynie na lotnisku Olsztyn-Mazury zatrzymali podróżnego, który w skarpecie miał 3 woreczki z klofedronem. Podróżny został zatrzymany i w prokuraturze rejonowej w Szczytnie usłyszał zarzut usiłowania wywozu przez granicę substancji psychotropowych, do czego się przyznał.
7: Mówi Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. 43-latek zamiast do Londynu pojechał do prokuratury rejonowej w Szczytnie. Grozi mu teraz kara grzywny albo więzienie.
13: To się nazywa puścić kogoś w skarpetkach.
1: Pogoda.
7: Środa w zdecydowanej większości regionów będzie całkiem pogodna, choć po południu na Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz Małopolsce miejscami może się zachmurzyć, przelotnie popada, nawet zagrzmi. Na termometrach maksymalnie od 16 stopni nad morzem i w górach, przez 20 na Mazowszu i Łódzkiem, do 24 na Dolnym Śląsku.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.

Nocciola, zwana też Nucciolą. Madam w Estero. W poniedziałek żyliśmy koncertem na Stadionie Narodowym w Warszawie, koncertem zespołu Foo Fighters, a dziś nasze myśli skierowane są na Atlas Arenę w Łodzi, bo wieczorem zagra tam po raz kolejny w Polsce zespół Kings of Leon. Pamiętam swoje pierwsze spotkanie z nimi, no to już było 17 lat temu, gdy pojawili się na terenie lotniska Gdynia-Kosakowo podczas Open Air Festival. No, to była taka szczególna chwila, bo promowali wtedy swój album, chyba najbardziej znany, najbardziej przebojowy, Only by the Night. Po 17 latach przyjeżdżają znów, no i zdaje się, że zabawa szykuje się tak samo dobra. Kto z Państwa jedzie? Może już w trasie? Proszę dać znać. Chętnie pochwalimy się przed słuchaczami. Sex on Fire to oczywiście zagrają na sam koniec. Tak obstawiam, bo to przecież ich najsłynniejsza piosenka. Koncert ze znakiem jakości Eskiro. Proszę się dobrze bawić dziś wieczorem w Łodzi.

0: Slovic z czasów, kiedy wydawało mi się, że są polskimi The Beatles. Tak to mniej więcej na początku mogło się wydawać, słuchając tylko tych głównych singli, które hulały po stacjach radiowych. No ale prawda była trochę inna. Oczywiście. 24 minuty po godzinie 11. A propos oryginalnych The Beatles.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: 61 lat temu pracowali, jak zwykle, w swoim ulubionym studiu nagraniowym przy Abbey Road w Londynie i tam nagrywali na przykład też 61 lat temu z wokalem Ringo piosenkę Act Naturally. Nagrali też piosenkę Wait, która koniec końców na album Help nie trafiła. No i jeszcze kończyli pracę. To był ostatni dzień pracy nad pewną bardzo ważną w ich historii piosenką. I to jest ta piosenka. 61 ma już lat.

0: Proszę, powiedzcie, że wy też słyszycie, albo przynajmniej słyszeliście przed laty w tej piosence ulicę Medalową. Bardzo proszę. Ja przed laty słyszałem. Our House i zespół Madness w ST Rock. Co jeszcze przed nami? Wspomnienie pewnego dżentelmena, który wierzy w UFO, ale najpierw AC/DC.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jem, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
3: Eska Rock. Radar.
4: Zapraszam, Michał Prokopowicz. W tym roku formacja The Darkness zagra na festiwalu organizowanym przez Iron Maiden. Justin Hawkins w najnowszym wywiadzie nie krył zachwytu nad tym wydarzeniem. W prostych, acz bardzo trafnych słowach podsumował także fenomen Żelaznej Dziewicy, który trwa już od kilku dekad. Jak mówi, jeśli w szkole nosiłeś ich koszulkę, to była ona jak odznaka dumy. A więcej tych dumnych szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
3: Eskarok. Radar.
5: Hi, this is Keith Richards.
6: My name is Gary Clark Jr.
7: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie

Rock and Roll Train, zespół AC/DC. I pamiętacie czasy, gdy w zespole Blink 182 nie było oryginalnego wokalisty Toma DeLonge? Kiedyś o tym opowiadał, dlaczego opuścił kapelę, by zbadać UFO. Opowiadał, że prawda wyszła na jaw, że istnieją setki tysięcy relacji naocznych świadków, ślady, które zostały przeanalizowane przez naukowców z całego świata i to wszystko miało miejsce tu, na Ziemi, dookoła nas. I powiedział jeszcze takie słowa: wiem o rzeczach, o których nie mogę teraz rozmawiać. Mówił tak kilka lat temu, ale teraz, potem jak Amerykanie i prezydent Stanów Zjednoczonych zaczęli głośno opowiadać i coś tam publikować w temacie UFO, może Tom DeLonge do tego wróci. Tak jak wrócił dokładnie 4 lata temu ku uciesze fanów do zespołu Blink 182.

0: Ja też Państwa bardzo kocham. I nie mogę się doczekać jutrzejszego spotkania po 9. Jarosław Bierajewicz dziś jednak musi już powiedzieć do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
1: Łukasz Bąk.
3: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
6: Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA i z zarzutami. Śląska Skarbówka wykryła nowy mechanizm oszustw w branży kosmetycznej. Były wiceprezydent Kielc Bartłomiej Z z prokuratorskimi zarzutami.
5: SK Rock. Raport.
6: 12:00 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA i z zarzutami jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania w zamówieniach publicznych. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o zamówienie dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia kuratorium oświaty w Lublinie. O szczegółach Arkadiusz Więcek.
7: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej.
8: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7: Zatrzymany usłyszał już zarzuty w krakowskim wydziale prokuratury krajowej. Kurator został ponadto zawieszony, ma też dozór policji oraz do zapłaty 30 000 złotych poręczenia majątkowego.
5: To jest raport.
6: Blisko 800 milionów złotych uszczupleń VAT-u. Śląska Skarbówka wykryła nowy mechanizm oszustw w branży kosmetycznej. Skala gigantycznego oszustwa sięga poza granice Polski i Unii Europejskiej. Brało w nim udział 38 podmiotów, mówi Michał Kasprzak ze Śląskiego Oddziału KAS.
9: W mechanizmie oszustwa uczestnicy wykorzystali kilkadziesiąt sztucznie utworzonych podmiotów gospodarczych, tak zwanych słupów. Były to firmy zakładane na terenie całego kraju, najczęściej posiadające siedziby w wirtualnych biurach. Nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej, nie zatrudniały pracowników i nie posiadały majątku.
6: Służby skarbowe cały czas ustalają pełen zakres działalności podmiotów zaangażowanych w ten proceder.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
6: Były wiceprezydent Kielc Bartłomiej Z z prokuratorskimi zarzutami. Śledczy zarzucają mu przekroczenie uprawnień. Samorządowiec miał bezprawnie kazać kieleckiemu MOPR-owi opłacić bilety, hotel i diety na wyjazd do Francji dla siebie i członka swojej rodziny. Straty wycenione na ponad 12 tysięcy.
10: Prokurator przedstawił panu Bartłomiejowi Z zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Przesłuchany w charakterze podejrzanego pan Bartłomiej Z nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.
6: Były samorządowiec odmówił na razie składania wyjaśnień, grozi mu nawet 10 lat więzienia.
1: SKROK Biznes.
6: Obniżone stawki akcyzy na wybrane paliwa silnikowe przestały obowiązywać, ale w kolejnych dniach powinniśmy notować spadki cen paliw w związku m.in. z niższą ceną ropy na rynkach, ocenił minister energii Miłosz Motyka. W czwartek paliwo powinno być tańsze niż dziś, dodał szef resortu. Tymczasem Orlen obniżył dziś hurtowe ceny benzyny Euro Super 95 o 39 zł, benzyny Super Plus 98 o 37, a oleju napędowego EcoDiesel o 77 zł za metr sześcienny. Tak wynika z danych opublikowanych przez koncern. Poprzednio we wtorek w hurcie Orlenu wszystkie te paliwa zdrożały. Większość Polek i Polaków pozytywnie ocenia koncepcję osobistego konta inwestycyjnego. Tak wynika z badań zaprezentowanych podczas Forum Funduszy w Nałęczowie. Uczestnicy debaty podkreślali, że o sukcesie zdecydują nie deklaracje, ale realne działania inwestorów, przejrzystość produktu oraz skuteczna komunikacja korzyści.
1: Pogoda.
6: Środa w zdecydowanej większości regionów będzie całkiem pogodna, choć po południu na Suwalszczyźnie, na Podlasiu oraz Małopolsce miejscami może się zachmurzyć. Przelotnie popada, nawet zagrzmi, na termometrach maksymalnie od 16 stopni nad morzem i w górach, przez 20 na Mazowszu i Łódzkiem do 24 na Dolnym Śląsku.

0: wciąż bardziej obcy. A mniej obcy to opowieść inspirowana życiem i wspomnieniami Jana Borsewicza o pasji, buncie i cenie wolności artystycznej. Jak czytamy w opisie, 7 października na Netflixie będzie mieć swoją premierę dokument o gitarzyście i czasami wokaliście zespołu Lady Punk. No i myślę, że będzie to rzecz warta uwagi. Mniej obcy to tytuł tego nadchodzącego dokumentu o panu, który nam przed chwilą zaśpiewał. Wciąż bardziej obcy. Właśnie. Jan Borsewicz. Lady Punk. Już za nami Westerog. Jest 12 minut po 12. Dzień dobry w środę, 17 czerwca. Michał Cieślik. Kłaniam się i polecam do 15 w ramach naszego środowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Pogram państwu ładnie. W to popołudnie środowe. W tej godzinie na pewno Peter Gabriel. Będzie też Iggy Pop. A już teraz gramy Muse, Cryogen. Utwór, z którym no, zdążyliśmy się zaprzyjaźnić, bo już od jakiegoś czasu się pojawia na naszej antenie i wciąż zapowiada płytę, która ukaże się za trochę ponad tydzień. Nowa płyta Muse w drodze.

0: No mamy tutaj takiego jednego człowieka bez nazwiska i taki też pojawił się przed chwilą. Ktoś powie Peter Gabriel, a nawet Peter Brian Gabriel. Artysta, który wymyślił sobie niedawno, że swoje nowe utwory będzie wypuszczał przy pełni księżyca. Ten ostatni, opublikowany 2 tygodnie temu singiel, artysta zaczął tworzyć jeszcze w latach 80. Ciekaw jestem, ile jeszcze takich numerów sprzed lat leży w tych szufladach. No i czeka na odkopanie. Niemniej, nowa płyta w drodze, a za nami Sledgehammer, czyli utwór, który świętuje 40-lecie w tym roku, podobnie jak i teledysk, którego to bardzo ciekawa sprawa. Kręcenie było wielkim wyzwaniem. Artysta musiał między innymi leżeć przez aż 16 godzin pod taką szklaną taflą, by można było rejestrować scenę po scenie. W sumie kręcenie wszystkich zdjęć zajęło 100 godzin w ciągu 8 dni. No i to było takie nowatorskie podejście w tamtym czasie, jak i sam klip. Jeżeli ktoś nie widział albo już zapomniał, to odsyłam. Sledgehammer, Peter Gabriel. Już za nami Westerok. 26 po 12.
1: Mieszkam w teczce tekturowej. Mole chodzą mi po głowie. Czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej.

0: Kiedy jestem pasażerem, jeżdżę po tyłach miasta. Tak to leciało chyba w wersji kultu oczywiście, bo Kazik z Kultem też nagrali własną wersję tego właśnie wielkiego hitu Iggy'ego Popa. Tak dla przypomnienia. The Passenger już za nami w ST Rock. Robimy sobie chwilę przerwy, a po niej wracamy jeszcze między innymi z YouTube. Pojawi się też Kasabian przed 13.
1: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
2: Reklama.
3: Hi, how's it going? We're called Muse.
4: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
5: My name is Trey, and

Regularnie zaglądam ostatnio na profile społecznościowe YouTube, a nuż może jakieś nowe informacje się pojawią odnośnie kolejnej płyty, co to ma się ukazać niedługo, ale póki co bez zmian, nic nowego nie wiemy. No i posiłkujemy się na razie muzyką z tej epki wydanej wiosną In Alive. YouTube za nami. Tymczasem, dokładnie za miesiąc, i to informacja potwierdzona od jakiegoś czasu, ukaże się nowa płyta tego oto zespołu. To jest Kasabian oczywiście, 17 lipca premiera kolejnego albumu tej grupy. No a teraz sięgamy po te nieco starsze dokonania zespołu. Days of Forgotten. Kasabian przed nami w SC.

0: To była Republika w Esterok i odchodząc. No ja się póki co nigdzie nie wybieram, zostaję z Państwem na kolejną godzinę tego właśnie środowego popołudnia. Po 13 zaczniemy od kawałka, który wczoraj wieczorem w Krakowie wybrzmiał na żywo. Last Resort, Papa Roach, tuż po godzinie 13 na naszej antenie, tuż po kolejnym wydaniu raportu.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
8: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

0: Premier zabiera głos w sprawie warszawskiego szpitala południowego.
1: To musi być wyjaśnione do samego spadu.
0: W placówce politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani na specjalnych zasadach. Dwie osoby z zarzutami po obrzuceniu tortem prezydenta Poznania do incydentu doszło podczas sesji Rady Miasta. Pies robot pomaga w programowaniu studentom z Nowego Sącza. I o tym na koniec.
2: SK Rock. Raport.
0: 13. Michał Skolimowski, zapraszam. Jeżeli to prawda, to polecą głowy. Tak premier komentuje doniesienia o kosmicznych zarobkach w warszawskim szpitalu południowym i leczeniu polityków Koalicji Obywatelskiej na specjalnych zasadach. Informuje o tym portal Zero. Za ten proceder miał odpowiadać były już działacz KO, lekarz bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u. W dodatku zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych.
3: Oczekuję od tych, którzy są właścicielami tego szpitala, odpowiadają za ten szpital, od samorządu warszawskiego też precyzyjnej informacji. Te bulwersujące informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać, co miało być ułatwienie w usłudze jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione do samego spodu.
0: Zaznacza premier Donald Tusk i dodaje, że system jest zwyrodniały, coraz bardziej nastawiony na śrubowanie zarobków, przynajmniej w odniesieniu do niektórych lekarzy. Stąd rządowy projekt dotyczący zbierania informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Ustawa ma być procesowana w Sejmie ekspresowo.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Są zarzuty po obrzuceniu tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S. odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych aktywista usłyszał zarzut pomocnictwa. Obaj odpowiedzą też za zakłócenie porządku i spokoju w miejscu publicznym. To jednak nie wszystko.
4: Zakaz zbliżania się do urzędu, do urzędników, a także dozór policyjny nad tymi dwoma mężczyznami. Czekamy na rozpoznanie tych wniosków. Ten czyn miał charakter chuligański. Grozi tym mężczyznom do 3 lat więzienia.
0: Powiedział nam Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Za atakiem stali tak zwani anarchiści z rozbratu. Nie dla S7 przez Skawinę. Mieszkańcy protestują przeciwko wytyczeniu trasy przez tę małopolską gminę. Od 2 godzin blokują przejazd na granicy właśnie Skawiny i Krakowa.
5: Nie zgadzamy się, po prostu nie zgadzamy się.
6: To nie rozładuje korków w Skawinie, nam są potrzebne drogi lokalne, a nie droga tranzytowa, która nic nie wniesie dobrego dla gminy Skawina.
7: To jest zatrucie powietrza i w ogóle wiele się wiąże z tym, a przecież to jest duża ruina, jeżeli chodzi o ochronę środowiska.
8: Skawina by była zablokowana całkowicie. Niech mi zburzą dom, postawią nowy, nie ma problemu.
0: Mówili uczestnicy protestu, który ma potrwać do godziny 14. Są utrudnienia na rondzie łączącym ulicę Krakowską w Skawinie i Krajową 44. Korkuje się również droga od A4 w kierunku Skawiny.
2: To jest raport.
0: Potrafi chodzić, biegać i wykonywać proste komendy. Pies, robot, Kosmo to nowe narzędzie do nauki programowania, które mają studenci Akademii Nauk Stosowanych z Nowego Sącza.
9: Potrafi za nami chodzić. Możemy nim sterować, możemy wgrywać na niego oprogramowanie. Możemy się czegoś nowego nauczyć. Może na przykład podać nam rękę, odskoczyć, zatańczyć nawet.
0: Mówi student Marcin Dudek, który na co dzień pracuje z robotem. Tu warto dodać, że to drugi taki robot, którego ma uczelnia. Na początku tego roku kupiła robota humanoidalnego.
10: Pogoda.
0: Najcieplej dziś na południu i zachodzie kraju, do 24 stopni, najzimniej z kolei nad morzem, tylko 16 kresek na termometrach. Na południu i północnym wschodzie możliwe burze, tam też możliwy silny wiatr, nawet do 60 km na godzinę.

0: To był Hej i Misie w Esterok. Jak zawsze, mi się podoba. Papa Roach i Last Resort na początek tej godziny. I to był ostatni utwór, który wczoraj zagrali na koncercie w Krakowie. Państwo się meldowali z Krakowa, jest nam bardzo miło. Dziękujemy za pozdrowienia, które państwo też do nas z Krakowa słali. Z tego właśnie koncertu. Jesteśmy wszędzie, proszę państwa. 13 minut po 13, w środę, 17 dzień czerwca. Ukłonę raz jeszcze Michał Cieślik. Zapraszam na kolejną godzinę tego właśnie środowego popołudnia. Słonecznego dzisiaj, takiego dosyć przyjemnego i chyba będzie lepiej już teraz w pogodzie. Tak przynajmniej mówią te prognozy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Te, którymi dysponuję. No, inaczej być nie powinno, ponieważ lato nam się rozpoczyna w ten weekend. Chyba, tak mi się wydaje. Nowy Macca, czyli Paul McCartney z najnowszej płyty. Come Inside przed nami, Westerok. Rock.

To Meslowicz w Esterok. No i będzie parę okazji w najbliższym czasie, żeby Meslowicz zobaczyć i usłyszeć na żywo. Przypomnę, panowie będą jedną z gwiazd, jednym z headlinerów tegorocznej edycji Poland Rock Festival. To pod koniec lipca. W lipcu i w sierpniu także pojawią się na męskim graniu we Wrocławiu i Krakowie. I na te koncerty będziemy mieć dla państwa bilety w ramach naszego festiwalowego lata, które pięknie nam się rozkręca. A jakby tego było mało, no to jeszcze na jesieni panowie na tym wyjątkowym koncercie w katowickim Spodku, to będzie 15 dzień listopada, no i zagrają w całości materiał z płyty Korowa Milky Bar, który nie

dawno obchodził swoje urodziny, tak swoją drogą, bo pod koniec maja mieliśmy rocznicę tego właśnie albumu, rocznicę premiery tego albumu, który ukazał się, przypomnę, w 2002 roku. No i po jeden z kawałków z tej płyty sięgnęliśmy przed chwilą. Sprzedawcy marzeń, te utwór, który znalazł się pod jedynką na tej właśnie płycie, która w całości, jak powiedziałem, zabrzmi na koncercie w listopadzie w Katowicach. Mysłowic już za nami w SC Rock. Teraz gramy Nazareth.

0: No tak, prawie miesiąc temu świat usłyszał, jak ten utwór brzmi w wykonaniu dwóch muzyków Metalliki, Roberta Trujillo i pana, i tego drugiego pana po prostu, który to został wykonany utwór podczas tego koncertu w Chorzowie na Stadionie Śląskim. Ten odbył się dokładnie 19 maja. Perfekt. Chcemy być sobą, to już za nami w SC Rock. 26 minut pozostaje do 14, teraz będzie chwila przerwy i za chwilę 30 Seconds to Mars się pojawią, którzy, przypomnę, za 10 miesięcy z kolei, to tak już wybiegając bardzo mocno w przyszłość, zagrają w Polsce. To będzie 15 kwietnia 2027 roku, Tauron Arena Kraków i SK Rock. Bardzo Państwu serdecznie poleca ten właśnie koncert w Łodzi. No trochę czasu jeszcze pozostaje do tego momentu, ale... spokojnie, zleci szybciutko, jak to mówią, po prostu. Kirk Hammett, oczywiście ten drugi pan, którego nazwisko mi z głowy wyleciało przed chwilą, żeby nie było.
1: Autopromocja. Melina. SC Rock.
2: Miesza ci się w głowie od tego wszystkiego?
3: Oczywiście, że mi się miesza. Kiedyś mi się nie mieszało, a teraz po prostu czasami, wiesz, tylko patrzę, co trzymam w ręce techniczny, jak wchodzę na scenę. Jak trzymam kapelusz, to znaczy, że piżama. A jak jestem w tej czapce, w której teraz jestem u ciebie, no to znaczy, że strach.
2: A co pomyślałeś, jak Załęski nadał imię bohaterów UPA tej brygadzie?
3: Moja rodzina musiała przed UPA uciekać, tak?
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Krzysztof Grabarz-Grabowski.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: Reklama.
1: SK Rock. Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Morrissey przez lata wywołał sporo skandali, ale to, co właśnie ujrzało światło dzienne, przechodzi ludzkie pojęcie. Legendarny wokalista The Smiths padł ofiarą zorganizowanego cyberataku i choć nie jest to zjawisko nietypowe, to zagęszczenie osób podszywających się pod niego było wyjątkowo wysokie. Oficjalne oświadczenie pojawiło się na stronie internetowej artysty, a więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.

ma dopiero 20 lat, a kiedy się jej słucha, człowiek ma wrażenie, jakby czas się cofnął do lat 90. No, w otoczeniu muzyki z tamtych czasów. Dorastała, więc nie ma się co dziwić, dlaczego tak brzmi jej debiutancka płyta, która niedawno się ukazała. Niedawno także wystąpiła w popularnym amerykańskim show Jimmy'ego Fallona. Polecam, można to zobaczyć w internecie, no i nie ukrywam, że chętnie bym sprawdził panią Violetę na koncercie w sierpniu i wrześniu. Będzie w Europie, niestety Polski nie odwiedzi, ale może coś się jeszcze pozmienia, kto wie. Proszę pytać, jak to mówią. Violet Grohl, 595, już za nami w SC Rock. Teraz gramy Blink 182, All the Small Things.

0: Red Hot Chili Peppers i Give It Away. No i takim właśnie mocnym akcentem kończymy tę godzinę środowego popołudnia. Od konkretów zaczniemy też kolejną. Tuż po 14 zagrają ci, którzy wczoraj wieczorem wystąpili w Krakowie. Ten kawałek również znalazł się na setliście tego koncertu. The Offspring w naszym kraju. Hit That tuż po godzinie 14, tuż po kolejnym wydaniu raportu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W ręce policji trafił 51-latek, który jechał karawanem pogrzebowym pod wpływem alkoholu. Kierowca miał w organizmie aż 2,5 promila alkoholu, no i okazało się, że w tym stanie, kompletnie narąbany niestety i pijany, wiózł trumnę z ciałem.
3: Czyli w samochodzie był nie jeden, a dwóch sztywnych.
4: Naukowcy z Teksasu opracowali tkaninę, która w absolutnie fascynujący sposób wychwytuje parę wodną z powietrza i gromadzi ją w postaci pitnej wody.
2: Jakby taką kurtkę dawać na przykład piłkarzom, to nie musieliby mieć przerw na nawadnianie.
3: No dokładnie! Postrzesz sobie rękaw i już!
2: Ta.
4: Idę postrzec sobie rękaw.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama.
1: Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
5: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: Reklama.
8: Sprawca cały czas poszukiwany, a premier mówi o politycznym zabójstwie. To po zastrzeleniu krytyka Kremla w Białej Podlaskiej. Ochroniarze zawieszeni po incydencie w krakowskim szpitalu. Miało tam dojść do ataku na pacjenta. Za chwilę też raport biznesowy. Posłuchajcie.
9: SK Rock. Raport.
8: 14. Michał Skolimowski. Premier Donald Tusk zabiera głos po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Jak mówi, wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. W poniedziałek nieznany sprawca zastrzelił na ulicy Rosjanina Roberta K., znanego jako Simeon Skrypiecki. Wiadomo, że mężczyzna, który był krytykiem Kremla, dostawał groźby.
10: Zarówno policja, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niezależnie od siebie, proponowały ochronę, ale to wymaga zgody ochranianego. On z nieznanych im powodów odmawiał. Nie chciał mieć żadnej ochrony. No co w oczywisty sposób ułatwiło zadanie zabójcom.
8: Przekazał szef rządu. Na wolność wypuszczono też dwóch zatrzymanych w tej sprawie Białorusinów, mówił z kolei Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
11: Nie mają związku z tą sprawą. W związku z tym po przesłuchaniu ich w charakterze świadków zostali zwolnieni i nie są już zatrzymani w tej sprawie.
8: Rano rozpoczęła się sekcja zwłok ofiary. Na pełne wyniki poczekamy jednak kilka tygodni.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Ochroniarze zawieszeni po wydarzeniach w krakowskim szpitalu ustaliła nieoficjalnie nasza reporterka. W nocy z poniedziałku na wtorek na SOR-ze w szpitalu uniwersyteckim pacjent miał zostać zaatakowany przez ochroniarzy z zewnętrznej firmy. Nagranie z tych wydarzeń pojawiło się w sieci. Szpital prowadzi swoje postępowanie. Sprawę bada też krakowska policja.
12: Policjanci między innymi zwrócili się do szpitala o zabezpieczenie monitoringu oraz przekazanie danych osób, które mogły uczestniczyć w tym zdarzeniu. Również policjanci ustalają świadków, osoby, które mogły widzieć to zdarzenie.
8: Relacjonuje rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech. Szpital uniwersytecki pisze w oświadczeniu, że pacjent był agresywny i pod wpływem alkoholu. Według naszych ustaleń miał zdemolować SOR i kopnąć dwa razy pielęgniarkę.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Blisko 100 mandatów za jazdę na rowerze po Monciaku. Zakaz jazdy na dwóch kółkach na placu Przyjaciół Sopotu, skwerze Kuracyjnym i ulicy Bohaterów Monte Cassino w Sopocie obowiązuje od 1 maja. Za jego złamanie grozi kara do 5000 zł.
1: SK Rock Biznes.
8: Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 6 groszy, a diesla 6,36. Tak wynika ze środowego obwieszczenia ministra energii. 24 miliony złotych z Unii Europejskiej dla firm z Podlasia na rozwój i prace badawczo-rozwojowe. Środki mają usprawnić wdrożenie nowych produktów i konkurencyjność. Dziś w Białymstoku przedsiębiorcy i władze województwa podpisali umowy w tej sprawie. Spółka Polregio podczas wakacji uruchomi łącznie 3 weekendowe połączenia kolejowe z Poznania do bałtyckich kurortów. Pociągi przewoźnika pojadą też do Świnoujścia oraz Kołobrzegu.
1: Pogoda.
8: Ciepło, najcieplej do 24 stopni we Wrocławiu, Zielonej Górze oraz Katowicach. Najchłodniej w Trójmieście około 16 kresek na termometrach. Burzowo i wietrznie na południu i wschodzie kraju. Spokojniejsza aura w centralnej i zachodniej Polsce.

0: To był Manam w Österok. O, nie rób tyle hałasu. Tak jest. No tego to Państwu akurat obiecać nie mogę, bo jak może być cicho, skoro przed nami Metallica, Guns N' Roses, przed chwilą był The Offspring, a zaraz zagrają panowie z Foo Fighters. No póki co ja mówię dzień dobry po 14 i zapraszam na naszą ostatnią wspólną godzinę dzisiaj, Michał Cieślik. Za chwilę wybiegniemy lekko w przyszłość do dzisiejszego wieczora, bo wieczorem właśnie w Łodzi, podkreślam, w Łodzi, nie w Krakowie, dziać się będą bardzo fajne muzycznie rzeczy, ale to za chwilę, a wiem, że Państwo się do Łodzi właśnie dzisiaj wybierają. Ci, którzy oczywiście poza Łodzią przebywają w tym momencie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A przedwczoraj na PGE Narodowym w Warszawie, to się działo. Unconditional, Foo Fighters w Esterok.

The Police i Roxanne w Esterok. No tak, kiedy Sting i spółka nagrywali Roxanne, ich jeszcze na świecie nie było, a dziś to już dojrzali rockowi muzycy. No i kolejny raz zagrają w Polsce, jak liczyliśmy kiedyś, to już ich ósma wizyta w naszym kraju. Po raz pierwszy Łódź odwiedzą. O 18.45 otwarcie Bram Atlas Areny, o 20.00 Support. No i zaraz potem na scenie pojawią się oni, królowie, można powiedzieć, Kings of Leon. Dziś na koncercie w Łodzi, oczywiście.

od patronatemeskiej rok. Cieszymy się bardzo. No i mieliśmy też dla Państwa bilety w prezencie. Zatem najlepszego koncertu życzymy i machamy oczywiście tym, co w drodze do Łodzi, albo tym, co zaraz ruszają, bo dziś wiele miejsc w naszym kraju będzie mieć tam swoją reprezentację. Ten ostatni koncert, jak na razie na tej trasie, Kings of Leon dali w niedzielę w Tallinie w Estonii. No jak się pewnie Państwo domyślają, na setliście nie mogło zabraknąć tego utworu. I zapewne też usłyszą go Państwo na żywo w Łodzi dzisiaj wieczorem. Is Somebody, Kings of Leon, Westerok.

0: 17 na singlu ukazał się ten kawałek, ale nie czerwca, tylko września. I właśnie we wrześniu też będzie półokrągła rocznica premiery tych kultowych płyt Use Your Illusion, część pierwsza i druga. Już 35 urodziny tych właśnie dwóch krążków. Jakby nie liczyć. Guns N' Roses i Don't Cry to już za nami w SC Rock. 24 minuty pozostają do 15. Będzie teraz chwila przerwy, po niej wracamy z R.E.M. i na Arctic Monkeys. Jeszcze się Państwo załapią. Przed godziną 15 w SC Rock.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Nication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rockowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl.
2: Eskarok.pl.
1: Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka.
1: Polski rock. Kawałki, które dobrze rockują.
2: Kawałki, które dobrze rockują.
1: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
2: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
1: Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rockuje w internecie.
3: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

My Only Angel, Aerosmith i Young Blood, Westrock. A propos, skoro przy młodej, a może nawet świeżej krwi jesteśmy, dziś po 20:00 Wojtek w kolejnym odcinku programu Świeża Krew gościł będzie zespół o bardzo intrygującej nazwie Electric Gospel. No właśnie, wieczorem będzie się można z nimi poznać i sprawdzić, jak grają, także polecam serdecznie Electric Gospel. Już dziś wieczorem Westrock w świeżej krwi u Wojtka. Ten zespół, taką świeżą krwią, to był jakieś 20 lat temu, bo właśnie wtedy debiutowali. Are You Mine? Arctic Monkeys przed nami.

0: To była Lux Torpeda i autystyczny w SC Rock. To już na koniec godziny i naszego środowego spotkania, bo 15 za chwilę i za chwilę też Dawid zaprosi Państwa na kolumnę Zygmunta. Wcześniej najnowszy raport, to punktualnie o 15, a my znowu słyszymy się jutro, chwilę po południu. Michał Cieślik, zmykam. Do jutra.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majuszki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
5: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
7: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama. To jest SK Rock.
8: Sejm zajął się projektem ustawy o zarobkach lekarzy. Raport zaczniemy od relacji naszego reportera. Andrzej Poczobut. W Parlamencie Europejskim padły mocne słowa o białoruskim reżimie. Miecz pamiętający czasy epoki brązu znaleziono w Gdańsku. I o tym na koniec.
9: SK Rock. Raport.
8: 15. Michał Skolimowski, czas na raport. Sejm w ekspresowym tempie zajął się rządowym projektem ustawy, który ma umożliwić zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na medialne doniesienia o lekarzu, który w trakcie specjalizacji w ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który przysłuchiwał się debacie na komisji.
10: Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Mateuszu. Powiedz, co jest w projekcie?
10: Projekt ma dać możliwość powiązania danych o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem do wykonywania zawodu. Obecnie ministerstwo ma wyłącznie zanonimizowane informacje o zarobkach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka dzisiaj w Sejmie z jednej strony podkreślała, że ministerstwo obecnie nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze, ale z drugiej, że takie przypadki jak ten z Warszawy są wyjątkowe.
11: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
10: Tymczasem premier Donald Tusk wezwał do rozliczeń politycznych w Warszawie i zapewnił, że jeśli zostało złamane prawo, to winnych czekają konsekwencje prawne. Warszawski ratusz nadal czeka na wyniki zleconego audytu, który ma oszacować skalę problemu.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: Mocne słowa Andrzeja Poczobuta w Parlamencie Europejskim. Atak na mniejszość polską na Białorusi to część antyeuropejskiej krucjaty Łukaszenki, mówił w Strasburgu dziennikarz więziony przez 5 lat przez reżim w Mińsku.
12: Polska mniejszość narodowa jest postrzegana przez białoruski reżim jak niebezpieczni heretycy, wyznawcy innych wartości. Po aresztowaniu usłyszałem od śledczych, że mój grzech jest taki, jestem zbyt polski i że tacy jak ja nie powinni istnieć. To jest przekaz skierowany przez reżim do mniejszości polskiej na Białorusi.
8: Andrzej Poczobut w Strasburgu osobiście odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli, przyznaną mu jeszcze w 2025 roku. Niedawno zapowiadał, że we wrześniu planuje powrócić na Białoruś, żeby wspierać Związek Polaków. Wrocław nie chce być już jedną wielką tablicą reklamową. Miasto wraca do prac nad uchwałą krajobrazową. Dokument ma uporządkować nie tylko billboardy i banery, ale też szyldy, ogrodzenia i małą architekturę, tłumaczy radna Anna Kołodziej.
13: To na pewno nie będzie uchwała na półkę, to będzie narzędzie do realnej zmiany tego, jak wygląda przestrzeń miejska i żeby jej efektem było stopniowe i widoczne dla mieszkańców znikanie tych reklam z przestrzeni miasta. Przede wszystkim tych, które w przestrzeni miejskiej nie powinny się znajdować, znacząca większość. Niestety maneruje w przestrzeni miejskiej nielegalnie.
8: Wrocławianie przyznają, że wielkoformatowych reklam i billboardów jest w mieście za dużo.
3: Drażnią mnie reklamy w tramwajach, zwłaszcza kiedy nic nie widać przez okno.
14: I na murze jest 50 plakatów jednego koncertu, który zaraz się odbędzie. Idziesz 100 metrów i masz plakat. Wszystko jest takie samo.
15: Najbardziej jak są takie po prostu ogromne, zasłaniające całe budynki.
16: No myślę, że lepiej by było uregulować.
8: Miasto zakłada inwentaryzację, konsultacje i przyjęcie przepisów jeszcze w tej kadencji.
9: To jest raport.
8: Przeleżał w ziemi prawie 3000 lat. Gdańszczanin znalazł w lesie miecz pamiętający czasy epoki brązu.
17: Kopnąłem, spojrzałem w dołek, oczy mi zamgliło. Naprawdę musiałem spojrzeć jeszcze raz i jak zobaczyłem tą zieloną patynę, wiedziałem, że to będzie bardzo, bardzo duże znalezisko.
8: Mówi poszukiwacz Marcin Wiśniewski. Znalezionym mieczem zajął się pomorski wojewódzki konserwator zabytków i ma zdecydować o przekazaniu przedmiotu do placówki muzealnej.
7: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Pogoda.
8: Polska pogodowo podzielona, ciepło na zachodzie i południu do 24 stopni, gorsze warunki na przykład w Trójmieście, około 16 kresek na termometrach. Parasole po południu przydadzą się m.in. w Rzeszowie, Krakowie oraz Białymstoku. Przejdą tam przelotne opady, a lokalnie możliwe burze z porywistym wiatrem do 60 km na godzinę.
7: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: To jest kolumna Zygmunta w SCRO.
18: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa w składzie. Skolimowski raportuje.
19: Dzień
18: dobry Michale, a ja jestem Zygmunt i widziałem w telewizji bramki Messiego, a ten mecz się skończył nad ranem, więc mogę być trochę nieprzytomny, ale ja się ocknę i postaram się Was dzisiaj zaskoczyć. Zapraszam. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Ugly Kid Joe. Halo, halo?
1: Ugly Kid Joe, pamiętam. Jakiś jamnik albo kasprzak, kaseta, lata 80. i gaz do dechy.
0: O, jakie bardzo ładne wspomnienie. Panie Andrzeju, dziękuję za głosówkę, a można też dzwonić do studia 691-613-613, a jest też sporo innych tematów do poruszenia, o na przykład Bąkiewicz w Berlinie, albo kolesie z koalicji, którzy korzystali ze służby zdrowia bez kolejki, a na to wszystko mamy jeszcze oczywiście prezydenta Poznania, w którego ktoś wczoraj rzucił tortem. Bardzo nieładnie. No i gdyby ktoś chciał się wypowiedzieć, to słucham państwa. A razem posłuchamy sobie teraz nowego kawałka Suede, a dlaczego akurat tego kawałka? A bo ja do niego podchodzę jak prezydent Poznania z wypiekami na twarzy. No to grać!

0: Dobrze, że jak się prowadzi kolumnę Zygmunta, to trzeba prowadzić kolumnę Zygmunta, a nie na przykład być, nie wiem, w pokoju VIP w szpitalu albo na dyżurze. W sumie to jesteś na dyżurze, tak czy inaczej, ale my cię słyszymy. Ale chyba najbardziej boli to, że nie zarobisz bańki 600 przez rok, nie?
1: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Dubaj. Bogactwo. Piękno.

0: Bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista w poniedziałki po 21 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: The Cure w Radiu SK Rock. Headliner tegorocznego openera, ta impreza na początku lipca. A w tym tygodniu mamy Metronom w Pradze, na który się wybieramy, a mamy też Summer Punch Festival w Warszawie. No a dzisiaj mamy koncert Kings of Leon w Łodzi i już za kilka chwil, uwaga, uwaga, za kilka chwil powinna na naszej antenie wskoczyć oferta Last Minute. Ale wcześniej raport.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: 15.30, Michał Skolimowski, zapraszam. Sąd oddalił protest przeciwko ważności referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa. Zdaniem sądu wnioskodawca nie wykazał, że materiały publikowane w czasie ciszy wyborczej miały istotny wpływ na wynik głosowania. Kraje G7 będą produkować na Ukrainie na licencji systemy obrony przeciwlotniczej i pociski dalekiego zasięgu. Takie informacje podaje agencja AFP, powołując się na źródło dyplomatyczne. Kijów, przypomnę, zabiega o więcej takich zasobów, w szczególności o amerykańskie pociski Patriot.
2: To jest raport w SC Rock.
3: 30% młodych Polaków nie wyklucza wynajmowania mieszkania do końca życia. Wynika z raportu Oto Dom i Invest Comfort. Z kolei prawie 60% zadeklarowało, że weźmie kredyt hipoteczny tylko wtedy, jeśli rata nie obniży ich codziennego standardu życia.
2: SK Rock Sport.
3: Dziś na piłkarskim mundialu europejski hit. Anglia zagra z Chorwacją. To spotkanie o 22 czasu polskiego. Wcześniej o 19 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W nocy jeszcze pojedynki Gany z Panamą i Uzbekistanu z Kolumbią. Dwoje polskich lekkoatletów wystąpi w piątkowym mitingu diamentowej ligi w Dausze. Rekordzistka kraju Natalia Bukowiecka pobiegnie na 400 metrów, a Mateusz Kołodziejski zaprezentuje się w skoku wzwyż.
1: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: Jam w Radiu SK Rock. To gwiazda tegorocznej rockowizny, to kolejna impreza pod naszym patronatem i już szykujemy dla Was bilety. No ale dzisiaj mam dla Państwa inną ofertę. Ofertę last minute związaną z koncertem Kings of Leon. Dzisiaj wieczorem w Łodzi koncert tego zespołu i załatwiłem dla Was dwa bilety. I kto da głośniej, kto da głośniej. Jeśli interesuje Was ta oferta, to proszę wysłać do radia głosówkę i krzyknąć hasło Kings of Leon. Kto krzyknie najgłośniej, dostanie bilety. Oferta obowiązuje przez kilka najbliższych minut, także proszę się spieszyć. I kto da głośniej, kto da głośniej.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: Reklama.

0: Hej! Łatwa nazwa do krzyczenia na koncercie. A kto dzisiaj będzie krzyczał na łódzkim koncercie zespołu Kings of Leon? Dzisiaj wieczorem w Łodzi Kings of Leon pod naszymi flagami. I uwaga, uwaga, oferta last minute. Dwa ostatnie bilety do zabrania i rozgrzewamy gardziołka przed koncertem. Bilety do zabrania i kto da głośniej, kto da głośniej?
1: Kings of Leon!
0: Kings of Leon po raz pierwszy.
1: Ale na co te bilety?
0: No wie pan co, no na co te bilety?
1: Kings of Leon!
0: No oczywiście, że na Kings of Leon.
1: Hey, yo!
0: Bilety na Kings of Leon.
1: Kings of Leon!
0: Kings of Leon po raz pierwszy.
2: Cześć, Dawid!
0: Cześć!
2: Kings of Leon!
0: Ale ja nie wiem, komu dać te bilety. Co jeden okrzyk, to lepszy.
1: Kings of Leon!
0: Dobra, może zróbmy tak, że niech ktoś krzyknie tak grupowo, tak może z jakimś wsparciem, rodzinnie, albo w duecie.
1: Kings of Leon!
0: Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci! Brawo! Wysyłam bilety na Kings of Leon! I coś tak czuję, że zapowiada się naprawdę głośna impreza.

0: Co ja narobiłem? Co ja narobiłem? Pytał podmiot liryczny, a my już za chwilę sprawdzimy, co to się porobiło. Co to się porobiło ważnego tu i tam za 3 minuty 16, za 3 minuty raport.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Melina S-Rock.
3: Dzień dobry to był taki katalizator po prostu. Życie się dzieli do dzień dobry i po dzień dobry, tak.
4: To co się wtedy zadziało?
3: Zaczęły ten utwór grać rozgłośnie, który bym nigdy nie podejrzewał, że cokolwiek mojego zagrają, a grały.
4: Na wesela weszło.
3: Na wesela, tak, tak.
4: Piosenka ludowa. I co czuje umysł ironiczny?
3: Jak się czuje?
4: No,
3: ja wtedy dostałem depresji, bo akurat tak się różnie ludzie na tę piosenkę zapatrywali, no bo jest dosyć ryzykowne.
4: Ale że bo cię glanowali jakby ci, na których ci zależało?
3: Tak.
2: Melina.
4: A w najbliższej Melina.

0: To było niedawno!
1: To było niedawno, a teraz będzie kopalnia.
2: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
1: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie odkurzamy utwory, których dawno na naszej antenie nie było, i nasze wykopalisko to przedsmak festiwalu Metronom, który odbędzie się w Pradze już w najbliższy weekend, i naszym bohaterem mężczyzna. Mężczyzna, o którym powiedziano już chyba wszystko, dlatego może powiemy o kobietach. Chłop ma cudowną żonę. Żonę, która nieraz wyciągała go z ciemności. Suzy jest miłością jego życia, ale zanim pojawiła się Suzy, to była na przykład PJ Harvey. Nick Cave na planie wspólnego teledysku uwodził ją tak wiarygodnie, że jego żona do tej pory nie może patrzeć na ten teledysk. No i jeszcze trzeba wspomnieć o innej ważnej kobiecie, bo o ile żona Nicka Cave'a wyprowadza go z ciemności, to Kylie Minogue wprowadziła go do mainstreamu. To jeden z najwspanialszych duetów w historii muzyki i chyba małe przekleństwo artysty, który lepiej czuje się w cieniu. Where the wild roses grow. Nick Cave i Kylie Minogue w kopalni odkrywkowej. Because

0: Pogadkiet.
1: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarok.pl. Strona dla ludzi roka.
1: Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama.

0: co ten pan teraz robi?
1: Życzę smacznego!
0: Ten pan se je, a ja gratuluję. Gorące gratulacje dla Radomia i brawa dla waszego lotniska, bo proszę państwa, z lotniska w Radomiu wyleciał samolot. To nie zdarza się często, to jest święto. Z Radomia wyleciał samolot i poleciał na Madagaskar. I przypomniał mi się taki tekst z filmu Madagaskar. Myślę, że pasuje, gdy coś z Radomia wylatuje.
2: Teraz prędko, zanim dotrze do nas, że to bez sensu.
3: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
5: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.

0: A to, że faktycznie mamy do kogo się zwrócić, tak?
1: Spora pomoc.
0: Tak, gigantyczna wręcz. No sytuacja jest chociaż trochę bardziej pod kontrolą.
2: Wczoraj nie można było butelki kupić. Do dzisiaj nie zajeżdżałem nawet. Ale jest nędznie, bo tu 3 wioski.
1: Pan patrzy, 10 litrów to trochę, to jest pomoc.
2: No jest pomoc, no zupę nagotuję, będę ja sam mieszkam.
3: W Ogrodniczkach została zamknięta szkoła i przedszkole. Sanepid czeka na wyniki badań wody.
4: To jest raport.
3: W Poznaniu stanął Dobromat. To inicjatywa Stowarzyszenia dla Świata. To szara skrzynka z wielką mocą, mówi Justyna Janiec-Palczewska ze stowarzyszenia.
5: Można wrzucić swoje okulary. One wpadają tutaj do tego pojemniczka. Okulary korekcyjne, niecylindryczne. Okulary plusy, minusy i okulary przeciwsłoneczne.
3: Te pojadą z poznańskimi okulistami do Afryki. Okulary można oddawać w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Kramarskiej na Starym Rynku w Poznaniu.
6: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
3: Pogoda. Do 24 stopni na południu i zachodzie kraju, dużo chłodniej nad morzem, tylko 16 stopni. Na południu może też mogą pojawić się burze i silny wiatr do 60 km na godzinę.
6: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: To jest kolumna Zygmunta w SRO.
9: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i normalnie o tej porze wożę się po mieście. To znaczy państwo się wożą samochodami, autobusami, tramwajami, a ja patrzę kto jest z nami, a na Messengerze odezwali się m.in. Szymon, Mateusz, Grzegorz, Dawid, Nina, Jarek i cały czas można dołączać, gdziekolwiek jesteście i cokolwiek robicie. Pozdrawiamy z radia. Razem do godziny 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Placebo w Kolumnie Zygmunta. W listopadzie koncert w Łodzi, a może bym się wybrał. No ale wcześniej mam w planach rokowiznę, metronom w Pradze, a także Ostrawę, a do Ostrawy wybieramy się z zespołem Flying Bison, który wygrał nasz konkurs SK Rockstar. I Flying Bison gościem w jutrzejszej kolumnie. Panowie przyniosą swoje dźwięki. A tydzień temu swoje nowe dźwięki do kolumny przyniósł Artur Rojek. Panie Arturze, co to za kawałek?
1: Wiesz co, to jest jakiś taki... Sorry, zapędziłem się.
0: Spokojnie.
1: To jest jakby obrazek w refrenie. To jest opis obrazka, który utkwił mi w głowie i który mam w sobie. To jest obrazek dwojga starszych ludzi, którzy wracają z parku, trzymając się za rękę, co
0: mnie akurat bardzo wzrusza.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dlatego gramy. Kawałek w objęciach.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Siema, siema, ja właśnie wyjeżdżam z zakrętu pod Warszawą i chciałem pozdrowić wszystkich, którzy tak jak ja są na zakręcie, także miłego dnia.
1: Cześć Dawid!
2: Dobry panie, zgnijcie!
1: A my właśnie jedziemy do Łodzi!
2: Wiadomo po co!
1: Także jesteśmy z tobą na nasłuchu do godziny 18:00. Pozdrawiamy!
3: Wszystkiego dobrego Dawidzie, wszystkiego dobrego słuchacze! Jedziemy z kolumną Zygmunta! Woo!
4: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.pl lub zadzwoń na numer 691-613-613.
5: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka pod

0: exclusively on w Esterok. I to taka spokojna rozgrzewka przed dzisiejszym koncertem w Łodzi i rozgrzewamy gardziołka.
1: Cześć, Dawid!
2: Cześć! Kto dzisiaj zagra?
1: Kings of Leon!
2: Kto?
3: Kings of Leon!
2: Kto?
4: Kings of Leon!
3: Kings of Leon!
0: Państwo już gotowi. Zgarnialiście u nas bilety, życzymy wam dobrej zabawy. Jeśli planujecie robić jakieś fotki, czy kręcić filmiki i planujecie wrzucać je na swoje social media, to oznaczajcie Eskeroga, my to podamy dalej. A w radiu za chwilę raport.
5: Autopromocja.
6: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry,
7: Na pielgrzymki chodzi.
6: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał, ze starszymi babciami.
8: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
9: Kurwa najgrzeczniejszy!
5: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w SC Rock. Autopromocja.
10: SK Rock. Raport.
11: 17.30. Michał Skolimowski, zapraszam. Ruch prokuratury w sprawie działań członków grupy Bronimy Polskiej Granicy. Wszczęto śledztwo dotyczące podszywania się pod funkcjonariuszy publicznych oraz legitymowania innych na dworcu centralnym w Warszawie. To po nagraniach, które obiegły internet. 750 tysięcy złotych straciła mieszkanka Gdańska, którą oszukano metodą na pracownika banku i funkcjonariusza. Wszystko zaczęło się od telefonu od mężczyzny, który podał się za pracownika Biura Informacji Kredytowej. Twierdził, że oszczędności w banku kobiety są zagrożone i żeby przekazała je policjantowi. 61-latka wypłaciła wszystkie środki i oddała je fałszywemu mundurowemu.
10: To jest raport.
11: Uważajcie na burze, te pojawią się w Tatrach już w najbliższych dniach, alarmują synoptycy. W okresie wiosenno-letnim to bardzo niebezpieczne zjawisko, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
12: Najczęściej około godziny 12 do 15 dochodzi do wytworzenia zjawiska burzowego. Trzeba sobie zdać sprawę, że nie ma bezpiecznego miejsca w górach podczas burzy, chyba że wskażemy jako to miejsce schronisko.
11: W najbliższych dniach prognozowane są też upały. W górach termometry pokażą nawet 30 stopni na plusie.
10: Rok. Sport.
11: Rekordowa liczba widzów na trybunach jednego dnia. 4 wtorkowe mecze piłkarskich Mistrzostw Świata przyciągnęły na stadiony w ciągu właśnie jednego dnia ponad 281 tysięcy kibiców. Najwięcej fanów oglądało z trybun mecz Francji z Senegalem, ponad 80 tysięcy. Atakująca siatkarskiej reprezentacji Polski Magdalena Stysiak przekroczyła barierę 1200 punktów w Lidze Narodów. W zwycięskim meczu przeciwko Bułgarii 25-letnia siatkarka zdobyła 9 oczek i jest czwartą zawodniczką w rankingu najskuteczniejszych.
5: Kolumna Zygmunta w Esterowka.

0: Muzykanci w programie Kolumna Zygmunta Tadeusz Skarok, a w pamięci wielu osób wciąż ich koncerty w Gliwicach. A Marcin i Gosia byli wczoraj w Krakowie na Offspring i Papa Roach i z tego co widzę do domu już chyba dojechali. A Krzysiu z kolei, Krzysiu jedzie do was.
1: Zresztą to słychać, że jedzie. Albo ktoś go wiezie, bo Krzysiu do was mówi, słuchamy.
2: Cześć. Dziś w programie Człowiek z Metalu będę gościł Tomka Struszczyka, wokalistę zespołu Turbo. Przede wszystkim będę chciał odpowiedzieć, a właściwie mam nadzieję, że Tomek odpowie mi na pytanie, czy faktycznie jest zdrajcą metalu. Do usłyszenia o 21:00.
1: Człowiek z metalu, polecamy.
3: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
3: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
5: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
6: Reklama.

0: Girls of the Nation, to POD, grali w ubiegłym roku w Warszawie pod naszymi flagami, a dzisiaj w Łodzi, pod naszym patronatem Kings of Leon. Życzę Państwu cudownej zabawy i przepięknych wrażeń i będę jutro czekał na Wasze wrażenia po tym koncercie. A za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta w Esterok. Za chwilę raport, później radar, a ja wracam do Was jutro o stałej porze. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. Skrok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
3: Klasyka rocka.
2: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
3: Kawałki, które dobrze rokują.
2: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
3: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
2: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Skrok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.

0: Wypadek w Wielkopolsce i problemy na obwodnicy Ostrowa. Od tego zaczniemy. Zatrzymani po zabójstwie w Białej Podlaskiej są już na wolności. Prokuratura zdecydowała w sprawie dwóch Białorusinów. Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Barcelonie. Szczegóły za chwilę.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Michał Skolimowski, zapraszam. Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne po zderzeniu samochodu osobowego i busa.
2: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów będących na miejscu, kierujący busem najechał na stojący pojazd. W samochodzie osobowym podróżowały trzy osoby.
0: Mówi rzeczniczka policji w Ostrowie Ewa Golińska-Jurasz. Na miejscu pracują służby, interweniowało też lotnicze pogotowie ratunkowe. Trasa SC-11 w rejonie miejsca wypadku z Ostrowa w kierunku Pleszewa, dalej Poznania, jest częściowo zablokowana.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Śledczy wykluczyli ich udział w tej sprawie. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina zamordowanego w poniedziałek w Białej Podlaskiej, są już na wolności. Trwają cały czas poszukiwania sprawcy poniedziałkowego morderstwa. Sprawę śledzi Bartek Ważny.
3: Mężczyzna działał jako Simon Skrepecki. Był znany z krytykowania rosyjskich władz. Śledczy cały czas ustalają, czy mogło to być zatem zabójstwo polityczne.
4: Mamy kilka wersji śledczych dotyczących tego zabójstwa.
3: Mówił Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Policja nadal apeluje do mieszkańców Białej Podlaskiej o przesyłanie nagrań z kamer zamontowanych w samochodach. Bardzo liczy się tutaj czas.
5: Za chwilę te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach samochodowych. Możemy stracić bardzo cenne, istotne informacje.
3: Mówił Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Do tej pory policja otrzymała zaledwie kilka takich nagrań.
0: Zmieniamy temat. Lider mafii wnuczkowej zatrzymany w Barcelonie. Śledztwo w tej sprawie prowadzi małopolska policja. 24-latek pochodzenia romskiego miał być jednym z głównych organizatorów grupy przestępczej dokonującej oszustw metodą na legendę. W sumie w tej sprawie zatrzymano już 63 osoby.
1: To jest raport.
0: W piątek w Gdyni rusza święto morza. Na uczestników wydarzenia czekać będzie wiele atrakcji, m.in. zwiedzanie jednostek, rejsy po zatoce czy wielka parada.
6: Parada święta morza bulwarem nadmorskim, konkurs na najciekawsze morskie przebranie. Od klasycznych marynarzy, kapitanów, poprzez fantazyjne stroje, na przykład takich stworów morskich. 20 czerwca, start o godzinie 15.30 ze skweru Arki Gdynia.
0: Mówi wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni Mariola Śrubarczyk-Cichowska. Święto Morza to także liczne koncerty. Festiwal Cudawianki 27 czerwca.
7: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
8: Pogoda.
0: Wieczorem i w nocy chmury i przelotny deszcz, m.in. w Białymstoku, Rzeszowie oraz Krakowie. Poprawa dopiero rano. W nocy najchłodniej na północy, w Gdańsku około 7 stopni, w centrum około 9, a najcieplej na południu do 13.
7: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.

Warto wspomnieć o tym, jak brawurowo wykonał tę kompozycję także Jack Black. To Nickelback, to How You Remind Me. Polecam bardzo serdecznie wyjątkowy wywiad, którego udzielił właśnie wspomniany Jack, podczas którego nagle zaczął śpiewać. Tak przy okazji właśnie małego przypominania, to przypominam, że całkiem niedawno formacja Nothing But Thieves świętowała swoje 10-lecie kariery, a teraz wracają ze swoimi nowymi dźwiękami. To nie jest też żadna pomyłka. Stray Dogs, tak nazywać się będzie nowa płyta zespołu Nothing But Thieves, która 25 września będzie miała swoją premierę. A my poznaliśmy już mały przedsmak tego wszystkiego, czego należy się spodziewać po tej ewolucji. Michał Prykopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze środowe spotkanie. To jest Radar, a to jest Evolution od Nothing But Thieves.

To zespół, który wcale się nie wybiera na żadną muzyczną emeryturę. Ba! Przecież 3 lipca na sklepowych półkach ma pojawić się ich płyta Splat, 24 studyjny album. Ale Don Airey, czyli klawiszowiec tejże formacji, zapytany tak naprawdę o emeryturę tego zespołu, powiedział wprost: zagraliśmy pożegnalną trasę koncertową w 2017 roku i po jej zakończeniu Ian Paice powiedział: dzięki Bogu to koniec, możemy znowu być normalnym zespołem. I takim właśnie zespołem jesteśmy od tamtej pory, po prostu nagrajmy kolejną płytę, ruszmy w trasę, róbmy swoje bez zbędnego rozgłosu. Bądźmy sobą i zobaczmy, czy uda nam się uszczęśliwić publiczność. Szybko się zorientujemy, jeśli nie będzie właśnie tak. A myślę, że 3 lipca, kiedy dostaniemy 13 premierowych kompozycji od zespołu Deep Purple, dużo może się zmienić w postrzeganiu fanów a propos tej płyty, bo panowie wracają do swojej klasyki. A propos klasyki, przed nami Stanty, It's Been a While.

0: dzisiaj, sporo mówimy o tych klasycznych dźwiękach, które pojawiły się w środowym radarze, warto wspomnieć o tym, że swoje klasyczne dźwięki postanowiła także zebrać Kasia Nosowska, która wraca do klubów z małym podsumowaniem swojego debiutu solowego. 30 lat to myślę, że piękne podsumowanie tego wszystkiego, co działo się tego 16 września 96 roku, kiedy dostaliśmy debiut solowy od pani Kasi Nosowskiej, a teraz przyjdzie nam dobrze się bawić, czy to w listopadzie, czy to w grudniu, na koncertach podsumowujących 30-lecie solowej kariery Kasi Nosowskiej.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: W ręce policji trafił 51-latek, który jechał karawanem pogrzebowym pod wpływem alkoholu. Kierowca miał w organizmie aż 2,5 promila alkoholu, no i okazało się, że w tym stanie, kompletnie narąbany niestety i pijany, wiózł trumnę z ciałem.
3: Czyli w samochodzie był nie jeden, a dwóch sztywnych.
4: Naukowcy z Teksasu opracowali tkaninę, która w absolutnie fascynujący sposób wychwytuje parę wodną z powietrza i gromadzi ją w postaci pitnej wody.
2: Jakby taką kurtkę dawać na przykład piłkarzom, to nie musieliby mieć przerw na nawadnianie.
3: No dokładnie! Postrzesz sobie rękaw i już!
2: Ta.
4: Idę postrzec sobie rękaw.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

Dosyć dużo mówi się w brytyjskich kuluarach o powrocie w przyszłym roku formacji The Verve, która może świętować swój okrągły jubileusz. Uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na ten ewentualny powrót. Natomiast jest taki artysta, który nawet bez żadnych zapowiedzi potrafi zaskoczyć cały świat. Nazywa się Jack White i właśnie muzycznie postanowił zapowiedzieć swoją nową płytę. To właśnie z niej to Dollar Bill w SC Rock.

0: To zgniane płyty tej szwedzkiej formacji, płyty, która miała swoją premierę już 26 lat temu. To The Hives na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego środowego spotkania.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: Reklama.
1: SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze pojawią się ciekawe wiadomości z obozu Fate No More. Zerkniemy na to, co działo się wczoraj na Offspringach. Rozdamy także podwójne wejściówki na ciekawy festiwal w Szczecinie. Ale zanim to wszystko, czas dołożyć trochę kultowości do naszego radaru. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam na kolejną godzinę naszego środowego spotkania.

zawsze byli gigantami w moich oczach. Od kiedy skończyłem gimnazjum, drodzy Państwo, a to było dawno temu. Natomiast warto wspomnieć, że po wczorajszym koncercie w Krakowie, a właściwie przed koncertem, myślę, że w oczach wielu fanów ta formacja jeszcze mocniej urosła. To wróćmy do tego, co działo się wczoraj w arenie, kiedy można było podziwiać te gwiazdy, które pojawiły się na festiwalu Lost Generation, na którym zagrał Papa Roach, zagrał Derasmus, no i zagrał także The Offspring. A właściwie można by powiedzieć, że The Offspring zagrał dwa razy, dlatego że w pewnym momencie, wyobraźcie sobie, że muzycy The Offspring wyszli z obiektu krakowskiego, żeby umilić czas tym wszystkim, którzy stali w kolejce. Tak, wyszli ze swoimi instrumentami, do tego jeszcze z pianistką panią Emilio Piano, no i stało się to, co się stało. O 19 zaczęli grać, zagrali The Kids Aren't Alright i myślę, że ku zaskoczeniu wielu fanów, no, zrobili coś naprawdę niesamowitego. Nie musieli, a zrobili, bo nas wszystkich uwielbiają i to jest właśnie to, za co kochamy niektóre zespoły. A propos niektórych zespołów i tego, co dzieje się koncertowo w naszym kraju, to dzisiaj w Łodzi za 2 godziny zameldują się oni na łódzkiej scenie. To Kings of Leon, a to Closer w SC Rock.

No i wracamy do naszej muzycznej telenoweli o nazwie Faith No More. Oj tak, drodzy państwo, dzisiaj fani tego zespołu, tej legendy rocka lat 90. mają tak rozbudowane poczucie i taką wewnętrzną nadzieję i poczucie spełnienia. Dlatego, że dzisiaj zespół Faith No More w mediach społecznościowych umieścił swoje logo, zdjęcie publiczności oraz datę 2027. I to wystarczyło, żeby te spekulacje na całym świecie dosyć mocno się rozlały a propos tego, z czego można się ewentualnie spodziewać w przyszłym roku. Ale ja tutaj na chwilę postawię kropkę, ponieważ po przeczytaniu tych informacji można mieć jednak nie do końca właściwy obraz, bo przypominam, że Faith No More miało wrócić. Przecież po pandemii COVID-19 w 2021 Mike Patton w końcu odwołał wszystkie koncerty i to na krótko przed ich startem, tłumacząc to poważnym problemem psychicznym. Wtedy mówił o zdiagnozowaniu u niego agorafobii, mówił o nasilonym przez izolację lękiem przed ludźmi. I to było w porządku. Nikt nie miał żadnych pretensji, wszyscy wiedzieli, że trzeba mu pomóc. Muzycy formacji Faith No More mu bardzo pomogli, bardzo go wspierali i w pewnym momencie nagle Mike Patton wraca ze swoimi wszystkimi pobocznymi projektami. Mr. Bungle, Tomahawk. No i nagle muzycy Faith No More są w kropce. Nie wiedzą, o co chodzi. Dlaczego tak się dzieje? W pewnym momencie perkusista Mike Bordin wprost wyraził swoje rozżalenie, mówiąc, że Patton, uwaga, przeszedł drogę od niezdolnego do grania koncertów do wyraźnie niechętnego do grania z nami. Jak przyznał, ten powrót Pattona na scenie z innymi zespołami rani jego uczucia. Tak mówił perkusista formacji Faith No More. No i rodzi się, drodzy państwo, jedno pytanie. Czy na pewno oni wrócą w 2027, a jeśli wrócą, to z pełnym składem? Także tych niezadowolonych? Może panowie ze sobą porozmawiali? Może doszli do jakiegoś porozumienia? Nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno do tej telenoweli o nazwie Faith No More będziemy wracać, bo pytanie, co będzie się działo już w przyszłym roku. To Midlife Crisis.

tak jak pan Eliach, czyli syn pana Bono, stwierdził, że ta kompozycja była nieoczywista i dlatego tak ciekawie można było ją zinterpretować. Tak sobie myślę, że też nieoczywiste jest to, co wydarzy się już 26 i 27 czerwca w Szczecinie a propos festiwalu Hell's Bells, na który mam podwójne zaproszenia. Bo tak sobie myślę, że mało jest takich festiwali, gdzie na jednej scenie zobaczymy i Vadera, i UK Subs, i Słonia, i Analogsów, i The Last Resort, i szczecińską, czy właściwie szczecinecką informację Materia, ale pojawi się też mnóstwo innych zespołów, jak chociażby Hamulec, który gościł u Człowieka z Metalu, pojawi się w

0: Furia, pojawi się także Dick Schneider, Deserter czy Cockney Rejects, jeśli uwielbiacie muzykę Oi, tak zwany street punk. To polecam bardzo serdecznie. Jeśli macie ochotę wraz z osobą towarzyszącą wybrać się w piątek i w sobotę 26 i 7 czerwca do Szczecina na ten wyjątkowy festiwal, dajcie koniecznie nam znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock. Podwójne wejściówki czekają.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esce Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w Esce Rock. Autopromocja.
7: Reklama.
1: Porachunki osobiste.
6: Porachunki osobiste.
1: Esce Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00 Esce Rock.
5: W Esce Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Esce Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
7: Reklama.

A jeśli zdarza się tak, że słyszycie te dźwięki po raz pierwszy w swoim życiu, to idealnie się składa, bo tak naprawdę w Radarze graliśmy tę kompozycję formacji Interpol dopiero pierwszy raz. To jest nasz drugi raz, to jest See Out Loud i to jest tak naprawdę zwiastun ich 8. studyjnego albumu This Mirror Weighs a Ton. Tak nazywać się będzie ta płyta, która 28 sierpnia będzie miała swoją premierę. A jako, że panowie z tą płytą będą debiutować w nowym wydawnictwie pod szyldem nowej wytwórni muzycznej, no to opublikowali dwustronną tak naprawdę zapowiedź tego singla. Z jednej strony utwór tytułowy, który jest bardzo mocno elektroniczny, no i tę energetyczną, ostrą kompozycję See Out Loud. Czekamy oczywiście na więcej takich dźwięków, bo przypomina nam się Interpol chociażby z 2007 roku. Natomiast jak dzisiaj czytam wywiad z Wesem Borlandem, gitarzystą formacji Limp Bizkit, to przypomina mi się, jak łezka wokół się zakręciła po śmierci basisty tego zespołu. Tak naprawdę był, jak mówi Wes, bijącym sercem tego zespołu, to szalone, kiedy się o tym mówi. Jak powiedział, był dla mnie jak rodzina. I podczas tego wywiadu powiedział, że postara się nie rozpłakać. To po prostu tak, jakby stracili część swojego DNA. Na ten moment to wciąż zbyt trudne, by rozmawiać o tym głębiej, wspomina gitarzysta zespołu Limp Bizkit. A my oczywiście cały czas tęsknimy za samym Riversem, który zmarł w połowie października ubiegłego roku.

0: I tak jak widzimy, jak Bruce Springsteen rakiem wycofuje się ze swojego politycznego zaangażowania, tak Neil Young, no powiem szczerze, raczej już nie będzie się wycofywać z protestowania przeciwko polityce Trumpa. Natomiast są tacy mieszkańcy tego globu, którzy akurat z tego powodu mogą być tylko zadowoleni. W końcu przypominam, że Neil Young udostępnił całą swoją dyskografię mieszkańcom Grenlandii. No, piękna rzecz, drodzy Państwo, piękny gest. Do tego gestu, a może też innego, na pewno będziemy wracać.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Legenda głosi, że jak przyjechał Bertone do Lanci tym samochodem, to nikt nie otwierał szlabanu, bo auto było tak niskie, że wjechało pod szlabanem.
1: Łukasz Bąk.
3: Były szef Ferrari w ogóle wprost powiedział, że to jest strzał w kolano. Tak. No, nie chciałby zbyt dużo mówić, ale obawia się, że ta marka źle skończy.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama. Eska
0: Rock. A w tej godzinie naszego spotkania w radarze nie tylko sprawdzimy najnowszą świeżą krew, ale sprawdzimy także, co szykuje zespół Pulp. Będzie także o dwóch gitarowych legendach, którzy szykują powoli wyjątkową wspólną płytę. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który ostatnio zachwycił na Download Festival. Nazywają się Linkin Park, a ja nazywam się Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego środowego spotkania w radarze.

0: i czas na młodych, gniewnych. I wcale nie chodzi o muzyków formacji U2, tylko czas na świeżą krew, na zakochanych muzyków w latach 60. i 70. W skrócie chodzi o zespół The Electric Gospel, czyli ukłon w stronę tak naprawdę klasycznego rocka, ale w nowoczesnym wydaniu. Mówiąc szczerze, muzycy zbierają kolejne single, by wydać w końcu debiutancki album, do czego także namawiamy, a wy możecie posłuchać tego zespołu.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na świeżą krew w SC Rock. Ze mną i z Państwem Hubert Rudewicz, zespół The Electric Gospel. Witam Cię serdecznie.
3: Cześć Wojtku, dzięki za gościnę.
2: Bardzo mi miło, że wpadłeś, że się do nas pofatygowałeś. Paradoksalnie zespół The Electric Gospel gra zupełnie inny rodzaj muzyki, niż mogłaby na to wskazywać nazwa. Rozumiem, że to jest taki zamysł artystyczny, a gracie klasycznego rocka. Rocka opartego o lata 60., 70. To, co złośliwi mogliby powiedzieć, że już ten rock and roll umarł, to on na szczęście jeszcze w młodych żyłach płynie.
3: Tak jest, jeszcze dycha i staramy się to udowodnić cały czas.
2: A skąd taki zamysł, żeby taką muzykę grać, komponować ze swoimi kolegami z zespołu? Bo to nie jest oczywisty kierunek. Oczywiście w naszym programie pojawia się sporo zespołów grających podobne rzeczy,
3: tak.
2: Ale jednak patrząc na to, co się dzieje w mainstreamie, nie jest to oczywistość.
3: Tak, wiesz co, szczerze mówiąc, to jest muzyka, która mi gdzieś tam towarzyszy od zawsze. To chyba takie najprostsze wytłumaczenie po prostu. Jakieś płyty AC/DC i tak dalej zawsze gdzieś tam po domu się walały. A z drugiej strony czuję też potrzebę taką zrobienia kapeli, która jest w trochę szerszej szufladce może, bo w mainstreamie często mam jakieś post-punki, post-rocki, jakieś new wave, rzeczy takie bardzo mocno specyficzne i pod określoną grupę odbiorców, a wydaje mi się, że takiego nierozwodnionego rocka jest dosyć mało cały czas. I myślałem, że to fajny kierunek i tak też to poszło.
2: Osoby, które funkcjonują w social mediach, być może natknęły się na waszą twórczość, właściwie twoją, bo ty odpowiadasz za ten content, mam wrażenie, no ale zespół to jest też ktoś więcej. Byś mógł nam nakreślić, z kim grasz. To są koledzy, przyjaciele, to jest ekipa, którą musiałeś sobie jakoś w jakiś sposób zwerbować. Tak. Jak ten zespół powstawał?
3: Już mówię, na początku zacząłem sam. Ten koncept gdzieś tam rozwijał się równolegle do zespołów, który wcześniej grałem na gitarze, na perkusji, natomiast podjąłem taką decyzję, że w końcu nagram sobie po prostu wszystkie instrumenty sam. Więc szedłem do studia, nagrałem cały ten materiał i już później z gotowym materiałem szukałem po prostu do wykonywania tego na żywo. No i na całe szczęście się obracam w takim gronie zaufanych ludzi i świetnych muzyków, że szybko przyszło mi znalezienie po prostu jakichś pokrewnych dusz i fajnych ludzi, zdolnych muzyków przede wszystkim, którzy ze mną grają. No i obecnie jest jeszcze czterech chłopaków oprócz mnie. Jest Janusz na basie, Wojtek na perkusji, Max na gitarze i składi na klawiszach i perkusjonaliach, nazwijmy to.
2: Ten materiał, który powstaje, który co jakiś czas publikujecie, prezentujecie w formie singli, to jest aktualnie zamysł taki, żeby prezentować single, bo na ten moment nie ma sensu wydawać płyt, to jest zdanie co po niektórych artystów, które już zausłyszałem. Tak. Czy gdzieś tam zakładacie, że nie wiem, w przyszłości to później zbierzecie w jeden album i wydrukujecie te płyty, czy może na razie to wszystko będzie po prostu w internecie?
3: Wiesz, na początku i do tej pory zresztą jest tak, że to jest trochę strategia promocyjna, taka, żeby z każdym jednak tym singlem mieć taką okazję, żeby stworzyć nową kładkę, trochę coś więcej opowiedzieć o każdym z nich, stworzyć trochę więcej materiału takiego audiowizualnego, jakieś klipy i tak dalej. No i tak, planuję na samym końcu, że tak powiem, tego planu wydawniczego zebrać te wszystkie single do kupy i wydać to może w jakiejś formie fizycznej, albo po prostu, żeby to w digital też było jako jedna taka spójna całość.
2: A jakim kawałkiem chciałbym się już przedstawić naszej radiowej publiczności?
3: Myślę, że See No Evil to jest numer, który fajnie odzwierciedla to, co gramy i to, jak chcielibyśmy być postrzegani.
2: Proszę Państwa, zatem The Electric Gospel, debiutancko na antenie jest Kiroko w świeżej krwi. Mam nadzieję, że po raz pierwszy, ale nie ostatni. Zapraszam też do wersji podcastowej, tam sobie szerzej porozmawiamy o inspiracjach Huberta, o tym, jak grają, co grają, dlaczego tak wyglądają, a nie inaczej. Po prostu zapraszam do słuchania. Dziękuję Ci bardzo.

Warto sobie przypomnieć, a propos tego, co działo się ostatnio podwójnie w Gliwicach. To Guns N' Roses, Westerok, a przed nami zespół, który wraca. I to wraca od razu na wielkim ekranie. Do widzów jesienią będzie mówić pan Jarvis Cocker, czyli lider formacji Pulp. Bo to właśnie będzie historia o tym zespole. To będzie 90 minut obrazka od pierwszych lat działalności tej brytyjskiej formacji do teraz tak naprawdę. Do momentu, kiedy państwo wypuścili płytę More w ubiegłym roku. To będzie takie podsumowanie 4 dekad formacji Pulp. Natomiast ja, mówiąc szczerze, jestem zaskoczony tym, że podobno w tym 90-minutowym filmie ma pojawić się aż 20 kompozycji formacji Pulp. I nie wiem, jak to wszystko zmieścić, natomiast wierzę w to, że pan Jennings, który będzie reżyserował to dzieło, zna się na tym jak mało kto. W końcu wcześniej wypuszczał klipy dla Blur, Radiohead, Becca, R.E.M., Fatboy Slima, Vampire Weekend, czy zrobił kilka zacnych filmów jak Sing, Sing 2. Szczególnie jak macie 10-latka w domu, to wiecie, o co chodzi. Autostopem przez Galaktykę, czy Syn Rambow. Więc zakładam, że ten Syn Rambow będzie już teraz wiedzieć, jak wyprodukować nowe dzieło Pulp, What Do You Do For An Encore. Czekamy na to dzieło, które pojawi się najprawdopodobniej jeszcze w tym roku.

To muzyczny człowiek pełen pasji, to pan Lica, który ostatnio w wywiadzie powiedział, że to jest bardzo ciekawe, cytując, że przez 40 lat bycia na scenie nie znudziło mi się to do dzisiaj. Swoją drogą pytanie, czy Krzysiowi Sokołowskiemu znudziło się bycie na scenie, albo jemu, albo jego gościowi. To wszystko będziemy sprawdzać już za niecałe pół godziny.

To Sum 41 w niesamowitej interpretacji wielkiego przeboju The Rolling Stones. A skoro zahaczamy o legendy, to oddajmy głos tym gitarowym legendom. Steve Hackett i Steve Rothery, czyli gitarzyści formacji Genesis i Marillion, łączą siły, by wydać płytę The Roaring Waves już 28 sierpnia. To będzie naprawdę wyjątkowa płyta. Zresztą Steve Rothery powiedział wprost: gdyby ktoś mi powiedział, kiedy miałem 15 lat i odkrywałem Genesis, że pewnego dnia ten legendarny gitarzysta będzie moim przyjacielem i 40 lat później będziemy chodzić po tych samych ulicach, padłbym z niedowierzania. Natomiast Steve Hackett powiedział inaczej. Jesteśmy najpierw przyjaciółmi, a dopiero potem muzykami. Nie ma więc między nami żadnej rywalizacji. A to oznacza, że 28 sierpnia dostaniemy naprawdę wyjątkowo gitarową płytę. To Lavender.

0: Panowie mówią wprost, że to właśnie ta kompozycja zapoczątkowała coś naprawdę wyjątkowego dla grupy muzyków z Leeds. Jak mówią, wydany chwilę później album Employment odmienił nasze życia i od 2005 roku towarzyszy milionom innych. Warto wspomnieć o tym, że przy okazji tego 20-lecia ukazania się debiutu doczekaliśmy się także wyjątkowych reedycji tego albumu. Była wersja pojedyncza na winylu, była wersja podwójna z aż 15 bonusowymi kompozycjami, ale była też wersja z 3 płytami CD i dodatkowymi 40 nagraniami. Warto do tych dźwięków wracać, tak jak teraz będziemy wracać do naszego człowieka z metalu. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18 i z tego miejsca przyjemnego czwartku wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Już teraz nadchodzi.
2: Już teraz nadchodzi.
1: Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski i jego gość.
3: Dzień dobry wieczór ludziom z metalu. Przeserdecznie witam was w ten przepiękny wieczór środowy. A może się stać jeszcze piękniejszym za sprawą dzisiejszego gościa, waszego i mojego, którego chyba najsensowniej będzie, jeśli zapowiem jako zdrajca metalu. Dlaczego? Za chwilę sam się będzie z tego tłumaczył. Przed państwem Tomasz Struszczyk.
4: Witam serdecznie i pozdrawiam wszystkich heavy metalowców.
3: Ładnie się
4: heavy metalowców.
3: To ładnie się wytłumaczyłeś.
4: Na razie pozdrawiam, a potem będę opowiadał co
3: tam. Tomek oczywiście w pierwszej kolejności, przynajmniej tak mnie się wydaje, że jest kojarzony jako wokalista zespołu Turbo, ale dzisiaj nie omieszkamy również zahaczyć o czasy jeszcze sprzed Turbo, czyli o zespół Pathology.
4: O, jak ładnie.
3: Tak niby patologicznie, ale jednak się postarałem, żeby było mniej patologicznie, a bardziej tak jakoś brytyjsko-angielsko.
4: Oh yes.
3: Oh yes, fair enough. Ale przede wszystkim chciałem od razu dzisiaj na samym wstępie zaznaczyć, że Tomek przygotował taką playlistę, która nie zmieści się w ciągu godziny. I słuchajcie, w międzyczasie Tomek już wpadł na genialny pomysł, że będziemy puszczać muzykę i my będziemy mówić po prostu podczas grania tego utworu.
4: Ze mną to tak jest, że ja mam tendencję do rozgadywania się, więc na dobrą sprawę to pewnie moglibyśmy w ogóle muzy nie włączyć, też by jakoś poszło.
3: Wydaje
4: ale
3: mi się,
4: jednak
3: że,
4: coś może posłuchamy.
3: Wydaje mi się, że rekord pobił tutaj w tym programie zespół Dragon, bo o ile dobrze pamiętam, podczas spotkania z panami z zespołu Dragon poleciały 4 numery. Dzisiaj możemy nawet zakończyć na jednym numerku.
4: Z tobą. Poza tym ja jestem sam, nie? Więc jak ja bym ten rekord pobił, to było tak, wiesz, no.
3: A jesteś w sensie, dzisiaj jesteś sam?
4: No sam w sensie, no. A, bez to już, kolegów z
3: zespołu. Już nie.
4: Już nie.
3: Tomek, ale wytłumacz słuchaczom, dlaczego rzeczywiście kiedyś powiedziałeś mi, że ty mógłbyś spokojnie uchodzić za zdrajcę metalu?
4: To ja ci powiedziałem to niedawniej niż 2 dni temu, zdaje się.
3: Wiesz co? Może zrobiłeś to nieświadomie, ale powiedziałeś mi też już o tym chyba zeszłym razem, jak się tutaj widzieliśmy, czyli już ponad rok temu, gdy byłeś tutaj między innymi
4: możliwe.
3: Z Wojtkiem Hoffmanem.
4: Przede wszystkim myślę, że można takie tutaj wyjaśnienie radiosłuchaczom zrobić, że zobaczyłem twój post na Facebooku, gdzie nie pamiętam, co to był za zespół, ale powiedziałeś wtedy, że no, dzisiaj będzie nietypowo jak na tą audycję. I ja wtedy do ciebie napisałem, jak chcesz nietypowo jak na audycję człowieka z metalu, to mnie zaproś. No i proszę. Here we are. Znaczy,
3: kurde, to zacząłeś z wysokiego C. Zobaczymy, czy teraz
4: incepcja,
3: słuchacze będą zawiedzeni, czy wręcz przeciwnie.
4: Incepcja się dokonała wtedy, jak widać. I no tak, no to myślę, że dzisiejsza setlista, jak tam parę tych moich kawałków pójdzie, będzie taka, no, nietypowa.
3: Chociaż wiesz, no tam jest sporo tego progresywnego, takiego, no jednak można powiedzieć metalu, ale wśród tych kawałków jest przynajmniej jeden taki, o który słuchacze myślę, żeby cię nie podejrzewali i będzie to swojego rodzaju taka ciekawostka w tym programie, bo chyba aż tak odległy od metalu numer tutaj nigdy nie poleciał, ale to nie będziemy zapeszać. To zacznijmy od...
4: Miejmy nadzieję, że poleci. Że poleci. Że się zmieści.
3: Najwyżej wiesz, na naszym gadaniu, albo odwrotnie. Nasze
4: nie,
3: gadanie
4: no
3: na tym
4: tego numerze. Nie możemy na gadaniu.
3: Nie, no tego
4: to
3: nie możemy.
4: To po prostu
3: tak.
4: Najwyżej Jak tutaj jest z wyrazami takimi mocniejszymi trochę u was w audycji?
3: Zależy jak bardzo mocniejszymi.
4: To, że tak wy, najwyżej wyrzucimy jakiś utwór metalowy.
3: Rozumiem, co już się przekazać.
4: I wrzucimy ten taki bardziej kontrowersyjny, bo no. Ja lubię kontrowersyjne wybory.
3: Natomiast od razu zaznaczam, że nie musisz się szczególnie hamować na tak zwanym poza anteniu, bo jesteśmy live na żywo na TikToku również.
4: To ja zaraz powiem, co chciałem powiedzieć.
3: Także zapraszamy również na TikToka.
4: Wersja tak zwana unrated, to się nazywa, będzie na TikToku.
3: To będzie XXX rated nawet. Dobra, czasem... to na samym wstępie posłuchajmy czegoś patologicznego.

0: Tomek Struszczyk, który jest waszym i moim gościem, powiedział, że tego numeru dawno nie słyszał, a tak się składa, że to jest numer Well of Sorrow z 2009 roku z płyty Screaming Within i tak się składa, że Tomek tutaj w tym numerze śpiewał, ale zdradził mi na poza anteniu, że nie, Krzysiek, tutaj to wiesz co, jeszcze tak nie do końca dobrze śpiewałem, bo tam jeszcze sobie z niektórymi tam rejestrami nie do końca radziłem, tam ten przester taki, no niby na siłę, taki nie wiadomo o co chodzi, ale dziś już pan profesjonalny wokalista, który nie do końca utożsamia się z muzyką metalową, jak się okazuje, dzisiaj będzie nas trochę szkolił na temat trochę metalu, a jednak trochę na temat nie metalu. Nie mylić z nu metalem albo new metalem. We wcześniejszym wejściu antenowym Tomek powiedział, to znaczy zaczął mówić, dlaczego trochę czuje się zdrajcą metalu. I ja, żeby... Właściwie sam się trochę chcę tego dowiedzieć, ale żeby państwu, wam, szanowne słuchaczki i słuchacze, przedstawić bardziej postać Tomka pod kątem takim muzycznym, przygotowałem taką króciutką ankietę. Zamienimy się, Tomek, teraz z takich modnych instagramerów, youtuberów, tiktokerów. Ja ci będę wymieniał zespoły, a ty będziesz mówił jeden czy drugi, który wybierasz.
1: To on tak.
0: Ale wiesz, nawet jak mocne, nie lubisz mocne, zupełnie, no to musisz coś wybrać.
1: Okej, tylko powiem, że nomen omen powiedziałeś...
0: A to tego nie znam zespołu.
1: Że Tomek Struszczyk zdradził ci...
0: zdradził, myślisz, że to był tego, przypadek?
1: No właśnie mówię, że nomen omen, czyli że chyba nie. To nomen omen to znaczy, że nie przypadek chyba, nie?
0: To omen, chodzi, że to nie ten film, że był kiedyś omen... A to Dogadaliśmy.
1: Pierwszy słuchacz z żonami.
0: Slayer czy Megadeth?
1: Megadeth.
0: Megadeth czy Metallica?
1: Metallica.
0: Szybko idzie. Metallica czy Black Sabbath? Nie, bardziej powinieneś powiedzieć Albo
1: To nie, bo to może zdradzać. Tu powiem ci,
0: no
1: że
0: i znowu byś zdradził, no.
1: Ciężko jest tutaj.
0: No Metallica ciężko i Black Sabbath też ciężko, no. Ale musisz.
1: Muszę wybrać.
0: Musisz, no.
1: Fuck.
0: Fuck's sake. Czy to był taki akcent bardziej z Birmingham, czy...
1: Dobra, to uważaj teraz. To irlandzki był taki. Black Sabbath, ale... Bez Ozziego.
0: O, to w stylu Kazona. Kazon z Nocnego Kochanka też jest właśnie fanem Black Sabbath, ale tylko z doby chyba przede wszystkim Martina.
1: Tak Martina, Dio. No, to te dwa.
0: No ale dobra, czyli mamy Black Sabbath z Martinem na przykład albo z Dio. I teraz ten skład Black Sabbath czy Deep Purple?
1: Black Sabbath.
0: Black Sabbath czy Led Zeppelin?
1: Black Sabbath.
0: Black Sabbath czy Dream Theater?
1: Black Sabbath.
0: Black Sabbath czy Queen?
1: Fuck you. Queen.
0: Oj,
1: niech
0: dziś
1: będzie.
0: To teraz Queen czy Queensryche?
1: Queen.
0: Widzisz.
1: I zaczynamy. Here we go.
0: Dobra, to w takim razie Queen czy Pink Floyd?
1: Queen.
0: Queen czy Halloween?
1: Queen.
0: Queen czy Iron Maiden?
1: Queen.
0: No dobra, no Queen czy Judas Priest, wiem, że Queen. No i królowa została wybrana. Czyli tak jak założyliśmy na samym wstępie.
1: Zdradziłem.
0: Old school, heavy, ewentualnie power metal, Tomasz Struszczyk.
1: Power metal najdalej, najdalej. Najdalej w tej hierarchii power metal i pudel metal.
0: Dobra, a jak miałbyś podać taki jeden swój ulubiony zespół, nie mówię, że metalowy, tylko w ogóle jeden taki swój ulubiony, czy jest
1: zespół,
0: w ogóle
1: czy wykonawca?
0: Dobra, niech będzie wykonawca, nie będę cię ograniczał.
1: No i tutaj musimy zdradzić część, ponieważ
0: dzisiaj dużo zdradzamy.
1: Mój taki absolutny top of the top, jedyny na świecie, to jest jak to po polsku jest, wokalista i autor piosenek Boy Vance.
0: Okej. Okay. Myślałem, że możliwe, że tam w Krzyżowce znalazłby się też Jorn Lande.
1: Z wokalistów tak.
0: Tak.
1: Z zespołów. No tutaj będzie zaraz właśnie pójdzie na kolejna, zdradzę kolejny sekret. Zespół Ark.
0: No właśnie, bo za chwilę pojawi się Ark. Nie wiem, czy kiedyś doszukiwałeś się w ilu zespołach pojawiał się, czy występował, znaczy nie, że gościnnie, tylko, że współtworzył zespołu, czy tak zwane projekty Jorn Lande.
1: Genialny zespół Vagabond. Rewelacja, pierwsza płyta, sztos.
0: Powiem ci, że tak sobie myśląc o tym Jornie Lande, skojarzył mi się Tim Reaper Owens. Nie ze względu na to, że śpiewają podobnie, bo no śpiewają...
1: Niepodobnie.
0: No, niepodobnie. Aczkolwiek dla laika będzie to podobny styl, no bo powiedzmy rockowo-metalowy. Natomiast pomyślałem sobie, że obaj są wokalistami świetnymi, genialnymi, ale obaj przez całe życie mam wrażenie, że nie mogą sobie znaleźć takiej swojej przystani i takiego zespołu, który by ich wyniósł gdzieś na wyżyny. No na przykład Reaper Owens był przez jakiś czas w Judasach.
1: No i jako zdrajca metalu tutaj też poprzednim razem mówiłem, że preferuję Judas Priest z Reaperem.
0: Z Reaperem też. No to widzisz, też z Kazonem byś się dogadał z Nocnego Kochanka.
1: No jest więcej tych zdrajców.
0: No jest więcej. No w każdym razie zajrzałem dzisiaj sobie z ciekawości na Wikipedię, żeby porównać metryczkę Jorna Lande i Tima Owensa. I teraz uważaj. Tim Reaper Owens. Członek lub były członek, też ładne słowo, takich zespołów jak mówimy o Reaperze, Dio Disciples, Child Wars of the Damned, KK's Priest, A New Revenge, The Three Tremors, Yngwie Malmsteen, Beyond Fear, Winter's Bane, Iced Earth, Judas Priest, Spirits of Fire, Hail.
1: I teraz uwaga, 12. Ciekawostka. No. Mamy tutaj w tych zbiorach zespołów jedną część wspólną dla tych dwóch panów.
0: Tremorów?
1: Nie.
0: Nie, w Tremorach był ten, już ci mówię, albo przynajmniej miał być, tak mi się kojarzy, Jeff Tate.
1: Ale mówisz Tremor czy Empty Tremor?
0: Nie, Three Tremors.
1: To ja tutaj powiem od razu u Malmsteena.
0: A, to prawda. No masz rację. I teraz uwaga, jeśli chodzi o Jorna, to jeszcze mamy u niego tak, Wild Willys Gang Vagabond, The Snakes, Nicolo Kocef z Nostradamus, Mundanus Imperium, Ark, to po prostu Jorn, Millennium, Beyond Twilight, Masterplan, Brazen Abbot i Holder.
1: I jeszcze u Tobiasa Sameta w Fantazji.
0: No, ale to już jest gościnne tak. Występy, tak samo zresztą Reaper też się pojawił.
1: No, Tobiasa Sameta. Zespół,
0: no, ale tak. To mówiłem, tak, już tak. No, także ciekawe takie... zestawienie według mnie tych dwóch wokalistów, ale nie skupiajmy się na samym zestawieniu, tylko na muzyczce. Wybrałeś coś od zespołu ARK, czyli Waking Hours. Czy chcesz coś opowiedzieć słuchaczom na temat tego wyboru?
1: To ja może tak powiem, będę się streszczał, bo chciałbym, żeby trochę tej muzyczki
0: bo
1: poleciało.
0: Po tym numerze zostanie jeszcze za dwa.
1: Bo to jest tak. Mój wokalista numer jeden, Jorn, owszem. Natomiast ten zespół ARK, to jest w ogóle, to są sami kosmici. Tore Osby na gitarze, fenomenalny gitarzysta, bardzo oryginalnie grający. Niestety tutaj nie będzie jakiejś tam solówki rozwiniętej w tym numerze, ale jako że to jest mój ulubiony utwór z płyty Burn the Sun, to ten wybrałem. Natomiast piękne dźwięki gra, pięknie śpiewa na gitarze pan Tore Osby i bardzo oryginalnie. Jest pan John McAluzo na bębnach, kolejny kosmita. Tu będzie na przykład słychać, mimo że nie gra bardzo dużo tutaj, to gra no, w taki sposób, że no, rzadko się spotyka takie rytmy, jakie to na przykład w zroteczce będzie.
0: Skoro nawet wokalista zwraca uwagę na bębniarza, to wiedz, że coś się dzieje.
1: No dobrze, to teraz idąc dalej, basista, nie pamiętam niestety. Może Randy Coven? Może nie jest to znany, wydaje mi się, basista, natomiast zorientowałem się, znając tą płytę długo już i długo jej słuchając, po jakimś czasie dopiero zorientowałem się, że cała płyta jest nagrana na basie bezprogowym. On sobie tak ładnie popiarduje ten bas tam i nawet w tym numerze też będzie słychać. No jest tam klawiszowiec, nie pamiętam niestety jak się nazywa. On tam jakichś strasznych przebiegów nie gra, natomiast wszyscy panowie kosmos. I teraz jeszcze ciekawostkę powiem. Mówiłem, że się rozgaduję. Jest taki pan, i tutaj mam też z nim kłopot, bo nie chcę jakby poprawiać jego, jak on się nazywa, więc powiem tak, jak się przedstawia, mimo że pochodzi, wydaje mi się, z Chorwacji. Mam nadzieję, że też go nie obraziłem i że nie jest Serbem na przykład. Nazywa się Dino i przedstawia się Jelusik. tu bym dyskutował.
0: A, Jelusik, no.
1: Jelusik. Jelusik, jak się pojawił, to mówię, no kurde, klon Jorna, nie? Zresztą nawet gdzieś tam na początku wrzucał, na YouTubie wrzucił właśnie z płyty tej, która zaraz będzie leciała, utwór Heal the Waters, albo po brytyjsku Heal the Waters. I ja stwierdziłem w pewnym momencie, ten gość jest tak dobry, że chyba już przeskoczył Jorna.
0: Przeleciał, można nawet powiedzieć.
1: No, można powiedzieć. I po tym, jakiś czas później, znalazłem na YouTubie, albo ktoś mi to podesłał, może z zespołu Patologii jakiś kumpel, to chyba tak, możliwe, że to był Marcin Kulczycki, podesłał mi koncert zespołu ARK, akustyczny, gdzie gra Makaluzo na bębnach, Tore Ostby gra, uwaga, na gitarze klasycznej, te numery, które są na płycie Burn the Sun, tu już po polsku tak trochę bardziej powiedziałem, i śpiewa Jorn. Jak ja usłyszałem, jak on tam śpiewa, ja ci to podeślę, to ja mówię, co tam się dzieje, nie wiem, nie? Bo uczyłem trochę śpiewu i tłumaczyłem ludziom, ten robi to, ten robi to, ten robi to. To, co robi ten gościu, te rzeczy, które on zaśpiewał na płycie Burn the Sun i te, które on zaśpiewał na płycie Devil's Hall of Fame zespołu Beyond Twilight, który też dzisiaj poleci, to są w ogóle jakieś absolutne kosmosy techniczno-wokalne. I on tam na tym koncercie śpiewa to wszystko i ma taką barwę, że w ogóle ja nie wiem, co tam się dzieje, tam się rozszczepia wszystko i się mieszają, 7 efektów się miesza. I on to robi z tak zwanym, tutaj już nie będę przebierał w słowach, bo to nie będzie jakieś takie brutalne słowa, ale on to wszystko robi z palcem w dupie. I wtedy zrozumiałem, że jednak Dino Jelusic, Jelusic, jeszcze musi troszeczkę popracować, żeby przeskoczyć pana Jorna. To tyle.
0: I krótko mówiąc, rada dla wokalistów, trzeba wsadzić sobie palec w dupę.
1: Tak.
0: I wtedy się tak będzie śpiewać.
1: Czasami jak ktoś chce wyżej, to mówią, że można też ścisnąć odrobinę worek musznowy i jego zawartość.
0: Mam stary.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.
2: Człowiek z metalu w Esterok.

tell me, my friend, if there

0: wybrzmiał If This Is The End z 2016 roku z płyty In The Passing Light Of Day od zespołu Pain Of Salvation. Numer za chwilę pokrótce opiszę, przynajmniej emocje, tak podejrzewam, związane z tym numerem. Tomek Struszczyk obecny dzisiaj w studiu. A zanim, Tomek, powiesz coś, to ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że wydaje mi się, że nawet już po tych kilku kawałkach, których odsłuchaliśmy, można wywnioskować, że ty jesteś taki trochę romantyk. Jest tak rzeczywiście?
1: Oh yes.
0: Powiem wam, ludzie z metalu, nawet więcej. W międzyczasie, jak któryś z numerów wybrzmiewał, Tomek spojrzał za okno, skierował wzrok w stronę księżyca, nieopodal którego znajduje się jakieś ciało niebieskie. Aczkolwiek nie jest niebieskie, tylko takie jaśniejsze, bo światło się pewnie odbija od niego. I powiedział, że to jest jakaś tam koniunkcja, czy coś tam, czy koniugacja.
1: Deklinacja.
0: Inklinację do koniunkcji.
1: I deklinacji.
0: Albo do zamiłowania tych koniunkcji. I to też mnie utwierdziło w przekonaniu, że tak gdzieś tam sięgasz wzrokiem do gwiazd. Można powiedzieć, sięgasz wzrokiem tam, gdzie wzrok nie sięga. Czyli jesteś tym romantykiem.
1: Jestem. Zresztą, nie wiem, no już chyba część twoich słuchaczy wie, że jak przesłuchała twoją solową płytę, że mimo, że się kryłeś długo, to ty też jesteś romantykiem. I też jesteś wrażliwym gościem i gratulowałem ci tego zresztą i szacun ci składałem po przesłuchaniu.
0: Dziękuję jeszcze raz. Tomek, kurde, wybrał się na najlepszy moment. Grałem z zespołem Turbo, zostałem zaproszony. Graliśmy w Poznaniu na wyprzedanym praktycznie koncercie i cała
1: Czemu
0: sala ludzi...
1: praktycznie?
0: Na no bo nie pamiętam, koncercie. Przepraszam, wyprzedany. Słowo praktycznie było tu zupełnie niepraktyczne. Na wyprzedanym koncercie w klubie w Poznaniu. Tam było z 10 tysięcy osób.
1: Bo podzielić na 10 to tak mniej więcej.
0: W każdym razie było naprawdę duży tłum i chyba po zaśpiewaniu numeru, czy tam dwóch nawet numerów z Turbo, Tomek się otworzył i także ja też się trochę musiałem otworzyć i zaczął chwalić przed tą publicznością moją płytę i rzadko chyba mi się to zdarza, a wtedy byłem zawstydzony, dlatego już zmieniamy temat, wracamy do twojego romantyzmu. I nawiążmy może tym romantyzmem do numeru Pain of Salvation, który usłyszeliśmy przed chwilą, bo on w dużej mierze jest taki, wiesz, nastrojowy, znaczy cały jest nastrojowy, ale szczególnie ten początek jest taki, wiesz, nisko śpiewany, tajemniczy, mroczny, aczkolwiek romantyczny zarazem.
1: To jest tak, że to jest taki, w ogóle cała ta płyta jest dosyć mocno smutna, gdyż pan Daniel Gildenlow wylądował w szpitalu i prawie zszedł. I potem go ratowali chyba tam przez pół roku w tym szpitalu. On się tam dużo wycierpiał i zrobił, jako że jest takim gościem, który ma dużo przemyśleń, ten zrobił o tę płytę. I to bym powiedział, że to jest taki magnum opus Pain of Salvation, ta płyta In the Passing Light of Day. I z romantyzmu to bym tutaj może, bo co, czemu ten utwór wybrałem? Po pierwsze, prawdziwe brzmienie, nawet coś tam, no, harmonia, w sensie nie harmonia, tylko instrument, harmonia, tak zwany akordeon w zespole metalowym, niezbyt często spotykany. Coś tam poskrzypuje nawet, nie wiadomo co. U Foya też coś będzie poskrzypywać, trzeba będzie wywalić połowę kawałków, no trudno. Rozpiętość emocjonalna tego utworu. Bardzo lubię kontrasty w muzyce, dlatego uwielbiam wokalistów, którzy potrafią nas ukołysać do snu i jednocześnie tak przynolić, że wyrywając papci, tak jak tutaj w zasadzie Daniel Gildenlow w tym numerze wszystko pokazał. No i no po prostu muzycznie tam też tyle się dzieje, że... Ale emocje. Moim zdaniem w muzyce emocje są najważniejsze. I tam było tych emocji bardzo dużo.
0: Okej, teraz zmieniając trochę temat... Dzisiaj wracałem sobie do Warszawy samochodem. Przejeżdżałem obok Piotrkowa Trybunalskiego. Ile lat mieszkałeś w Piotrkowie?
1: Zero.
0: Tam jesteś po prostu urodzony i tyle?
1: Tak, ponieważ w Bełchatowie jeszcze nie było szpitala wtedy i dlatego się urodziłem w Piotrkowie.
0: No właśnie.
1: A jak czyli ktoś mówi, że jestem Piotrkowianinem, to właśnie zabawnie. Tak, ja się wychowałem w Bełchatowie.
0: No właśnie, bo ja zwróciłem uwagę na to, że później jak już grywałeś w zespołach, to były to zespoły bełchatowskie.
1: Si.
0: I coś mi się tu nie zgrywało. No właśnie.
1: Earthquake, taki zespół, gdzie covery głównie były, ale tam parę numerów zrobiliśmy też. No i później Szymon B. Ja tu już patrzę powoli, co wypierdzielać, nie?
0: Z playlisty, w sensie nie, że Szymona.
1: 20 minut, no to ze dwa numery jeszcze pójdą, nie?
0: No dobra. I dobrze, z tych numerów, które zostały, to, to powiedz jeszcze tylko o Bełchatowie. Czy masz w ogóle jeszcze sentyment do tego miasta? Czy wracasz tam, bywasz?
1: No bywam u rodziców, tak? I no, dużo się zmieniło, ale mam sentyment szczególnie do takiego jednego miejsca. To się na rowerach tam jeździło i mówiło się, jedziemy na tory. Jechało się tam z pół godziny na tych rowerach. Potem przejeżdżało się takim wiaduktem nad torami i tam wysoko było, tak ze 4 piętra w dół. Tam pociągi nie jeździły, ale wiadukt był i tory były. I trochę przekłamałem, ale to zaraz dodam. I tam sobie na przykład, a propos romantyzmu, jak sobie sam jechałem, to sobie tam jechałem na rowerze, kładłem się w runie leśnym, się nurzałem i na przykład sobie słuchałem ptaszków i nawet chyba w tamtych czasach jakieś wiersze pisałem.
0: Kurde, czyli ty jesteś takim urodzonym romantykiem, to nie to, że jesteś z romantyzm nabyty.
1: To bardzo jest trudno to zweryfikować, jak to wygląda z tym urodzeniem i z nabyciem.
0: Okay.
1: A na tory to się chodziło, tam się chodziło na tory, to było trochę bliżej i się skakało, była taka skarpa z piasku i się tam skakało, się długie skoki wykonywało, takie dość bezpieczne, było w piasek.
0: Okej, okay, dobra, to teraz tak, zależało ci na tym, żeby wybrzmiał dzisiaj numer Higher od Dirty Shirley'a.
1: Ale nie wybrzmi.
0: Ale nie wybrzmi.
1: To teraz... sobie posłuchacie tam offline, jak to mówią.
0: To sobie offline można posłuchać, ale czy Queenstrike teraz proponujesz?
1: No nie, bo jak widzę, co tu się zmieści.
0: Czy jednak Beyond Twilight może?
1: Oh yes. Shadowlands.
0: No właśnie. To, no.
1: Bo tam też jest rozpiętość.
0: To pojedźmy z tym Beyond Twilightem, a za chwilę wrócimy, nie wiem, czy do Bełchatowa jeszcze, czy na stadion innego GKS-u. Ale tak, na pewno wrócimy do muzyki. Przypominamy, że cały czas jesteśmy na TikToku. To może teraz w tę gierę zagramy.
1: O, oh, jest.
0: Ale to tak, jeśli nie wiecie, o czym mówimy, to wejdźcie
1: na
0: TikToka. Bo tak się nie dowiecie. A posłuchamy tymczasem tak, Beyond Twilight, Shadowland, 2005 rok, The Devil's Hall of Fame.
1: To 2001.
0: Pierwszy?
1: Mhm. Bo pewnie na Spotify zobaczysz jest... 2005, tak, przekłamane.
0: Później było wydane.
1: Tu warto powiedzieć, że Jorn Lande, jak to nagrywał, i potem okazuje się, że ze tą Burn the Sun Arc 33 lata. Jednak wielkich rzeczy się dokonuje w wieku 33 lat. Jakby szataniści słuchający metalu nie wiedzieli, tak zwany wiek Chrystusowy. Czyli albo się umiera, albo się naprawdę czegoś wielkiego dokonuje, albo umierając dokonuje się czegoś wielkiego.
0: Poproszę o muzykę.

0: Przypominam, że cały czas w studiu
1: waszym i moim gościem jest Tomasz Struszczyk, poważny czasem metalowiec, też czasem, a czasem tak gdzieś bardziej romantyk nawet.
2: To się nie wyklucza, chociaż
1: to się nie wyklucza, często się łączy. Jesteś trochę metalowcem, trochę antymetalowcem, ale przede wszystkim tym romantykiem. Chociaż nie wiesz, kiedy to się wydarzyło, że stałeś się tym romantykiem, ale tak jest do dzisiaj. Zresztą wnioskując po numerach z dzisiejszej playlisty, śmiało można właśnie tak stwierdzić, że tym romantykiem jesteś i to już ustaliliśmy. Rozmawialiśmy wcześniej też trochę o Piotrkowie, ale bardzo mało, bo się okazuje, że Tomek się po prostu tylko w Piotrkowie urodził, a tak to jednak Bełchatów.
2: Pochodzi z Bełchatowa.
1: Tak, no właśnie.
2: Mógłbym opowiadać następne 10 minut o utworze, który właśnie poleciał, ale pozwólmy mu mówić samemu za siebie.
1: Natomiast Tomek, jest jak to zespół, zaczniesz opowiadać, to natomiast jest później to będziesz zespół, mi płakał, że nic nie poleciało z tych
2: jest
1: numerów.
2: Jest to zespół klawiszowca i harmonie, jakie tam klawiszowiec gra na tej płycie, to warto posłuchać tej płyty, żeby zobaczyć, jakie tam są dźwięki zestawiane, bo to jest kosmos jakiś.
1: Właśnie harmonie dla laików to takie współbrzmienie dźwięków, bo wcześniej Tomek też mówił o harmoniach, ale bardziej w kontekście akordeonów, tak? A teraz harmonii, czyli zestawieniu współbrzmiących dźwięków pięknie.
2: Yes.
1: Chociaż harmonie chyba mogą też być takie, które nie brzmią dobrze, nie?
2: I to tak, wtedy... i na przykład w utworze If This Is The End tam parę dysonansów było i to tak, często oni używają tych dysonansów do właśnie podkreślenia takich z tych cięższych emocji bardziej.
1: A powiedz mi tak, może bardziej na poważnie, bo te
2: jestem
1: numery,
2: poważny które... cały czas przecież, o co ci chodzi?
1: Ja mam z tym problem. W sensie nie z tym, że ty jesteś, tylko że ja nie jestem albo... że jestem na przykład... No, mniejsza o to. W każdym razie, numery, które przygotowałeś dla słuchaczy są mocno, wiem, że wyselekcjonowane gdzieś i to są takie numery, które według mnie spodobają się muzykom. Są to numery rozbudowane, bogate i tak pod kątem dźwiękowym, jak i emocjonalnym.
2: I tekstowym też.
1: I tekstowym. A czy są takie momenty, gdy sobie chcesz coś po prostu włączyć, tak nie wiem, luźnego dla odmurzenia się? Zresztą tutaj przed chwilą na poza anteniu prezentowałeś TikTokerkom i TikTokerom swoją twórczość dosyć luźną.
2: Tu się zatrzymajmy. Byłem piasku ziarenkiem w klepsydrze w każdym razie.
1: I czy są takie momenty, gdy ty sobie coś włączasz takiego...
2: Guilty pleasure.
1: Takie guilty pleasure, no.
2: Wiesz, ostatnio słuchałem taka płyta, którą dawno, dawno temu kupiłem. Był taki zespół Lighthouse Family. Mm-hmm. I oni śpiewali 'Cause we are

0: sky of love.
1: Romantycznie. I bardzo, to jest taka muzyczka właśnie łatwa i przyjemna, ale bardzo tę płytę wspominam dobrze. Dobrze mi się kojarzy i no, można powiedzieć, że takie guilty pleasure, ale nie takie bardzo guilty. Także lubię czasami z metalu, co tam z takich prostych, no AC/DC zawsze się sprawdza. Judasów też posłucham, nie chcę, żeby tu ktoś się obraził, że Judas jest prostą muzyką, bo nie do końca jest, no ale jak go jednak zestawimy z takimi numerami, które to dzisiaj wybrałem,
2: no, Judasie
1: to
2: są raczej, piosenkowi.
1: To raczej jest to właśnie takie, no takie, bo jest coś takiego w nomenklaturze z chłopakami z Pathology ukute jak utwór. Mhm. I na przykład Shadowland to był utwór. Tu jeszcze miał polecieć jeden utwór, czyli Pleasant Shade of Grey Part 12 zespołu Fates Warning.
2: Cały czas go mamy w zestawieniu, tak. Ale w związku z tym, że mamy 8 minut do końca, to myślę, że wybierzemy jeden numer, który zagramy. Później wejdziemy jeszcze chwilę podywagować i podeliberować. I na wyjście jeszcze coś zagramy. To z tych kawałków, które zostały, wiem, że na pewno zależy ci na tym jednym...
1: Niemetalowym, tak. Musimy tutaj tej zdrady... Ta zdrada
2: to
1: musi
2: zanim
1: poleci
2: ten numer, nie? Zapowiedz, opowiedz, dlaczego, no, po co...
1: Cóż mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć ciekawostkę, dlaczego wybrałem ten utwór, bo gdybym nie był zdrajcą metalu w audycji Człowiek z metalu, to wybrałbym inny utwór. Prawdopodobnie z nowej płyty Foja było to by Hi, I'm the Preacher's Son. Możecie sobie zgłębić, kochani metalowcy, poza anteną. Ale wybrałem utwór Roman Attack. I dlaczego? Ponieważ tam to jest jedyny utwór Foja, w którym pojawia się gitara elektryczna, więc mówię, takie nawiązanie będzie. A na co chciałbym zwrócić w tym utworze? Naprawdę, ponieważ widzisz, z tym metalem to jest tak, że we współczesnej muzyce metalowej brakuje mi prawdy, ponieważ jest to tak zgniecione, skompresowane, spróbkowane, te bębny brzmią tak plastikowo i nienaturalnie w większości produkcji, że mnie to boli. Ja lubię prawdę, nie? I tego mi brakuje we współczesnej muzyce metalowej w szczególności, żeby jak ktoś uderza w tom, to żeby ten naciąg było słychać, a nie jakieś klapnięcie, nie? Nie mówiąc już o stopie strygerowanej. I u Foja na przykład tutaj będzie pięknie słychać, jak pan gra na pianinie i pod dupą skrzypi mu stołeczek, na którym siedzi. Coś wspaniałego. A poza tym to frazowanie w zwrotce. Came in like a Roman attack or a train of the track, you were taken aback. No po prostu to frazowanie mnie zmiażdżyło. Foy jest moim ukochanym artystą. Jest najfantastyczniejszym autorem piosenek, jakich znam, czyli tak zwanym songwriterem. O, powiedziałem songwriterem. Powinien powiedzieć songwriterem. Przepiękny ma głos. Też umie zakołysać i przymnąć. W ogóle ten głos ma... tam też się dzieją takie rzeczy, tak mi się to rozszczepia i tak operuje emocjami, że pozdrawiam moją teściową, ulubioną, jedyną w sumie, bo mam jedną żonę, która mówi, jakbym miał jej słowami powiedzieć, to bym powiedział: Foy pisze takie teksty, przy okazji romantyczne, ale też bardzo dużo mądrości jest w tych tekstach, pisze takie teksty i śpiewa tak wspaniale i pisze taką muzykę, że klękajcie narody.
2: A ja dobrze kojarzę, że on jest mocno tam promowany, wspierany przez Eda Sheerana?
1: Tak, zabrał go Ed Sheeran kiedyś na trasę po Stanach i no i tam i tam jakby twoja popularność troszeczkę tak wybuchła.
2: To posłuchajmy tego dźwięczącego stołeczka spod jego pośladków, ale przede wszystkim muzyczki, którą songwriterował.
1: Tak jest. Songwriterował.

0: poleci.
1: No i to był ten romański atak.
0: Tak.
1: Na zakończenie.
0: A swoją drogą, jeżeli ktoś ma ochotę, to polecam poczytać tekst. Tam na przykład jest I exploded like a splitting of atoms, even Eve couldn't fathom.
2: No mnie rozwaliło mózg. No, taka gierka, fajna słowa.
0: Coś tam jeszcze miało polecieć.
1: No miało polecieć i wybiła 22, więc wybierasz jeszcze jeden, Tomaszu, jeden numer.
0: No a zakończenie to bym wybrał... To nie, Face Warning. Dlaczego? Jak można... nie, 9 minut trwa. To także ten. Jak można... bo to rozmawialiśmy, czy Dream Theater. Ja mówię, ja wolę Face Warning, bo Dream Theater gra milion dźwięków na sekundę i nie zawsze coś z tego wynika, a Face Warning gra... Dwa dźwięki. I
1: w ogóle
0: po prostu...
1: w tym numerze akurat, miazga. Jak sobie go odpaliłem, pomyślałem sobie, czy no oprócz tego, że ta gitarka, te dosłownie kilka dźwięków robi fajne takie budowanie nastroju, które później na samo zakończenie numeru jest zburzone budzikiem po tej przerwie. Nie wiem, czy słuchałeś kiedyś tego numeru tak do końca, do końca. To jest ostatni numer na płycie i on jest poprzedzony ciszą i na 15 może sekund przed zakończeniem ścieżki.
0: Coś tam jest.
1: Dzwonek.
0: Ja zapomniałem.
1: Budzika,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, tak.
1: Gdy już zostałeś uśpiony. Ale numer zaczyna się od tej gitarki i skojarzyło mi się to z alfabetem Morsa. Chłopaki z zespołu Dragon kiedyś powiedzieli, że oni w jednym ze swoich numerów zastosowali kod Morsa. I ciekawe, czy... tu raczej nie znam się na alfabecie Morsa, ale...
0: Możemy to wrzucić wy, ja na pewno powiem,
1: co tam jest. Powie, co tam jest.
0: Na pewno nas okłamie, bo ja kłamie. Telewizja
1: a później
0: kłamie.
1: Powie,
0: radio tylko nie kłamie.
1: Masz rację, Krzysiek, pomyliłem
0: Sokołowski,
1: się tym razem.
0: Radio nie kłamie. Nigdy.
1: To na zakończenie nie okłamie was, jeśli powiem, że dzisiaj znakomitym gościem, powiedziałbym melomanem, romantykiem, znawcą metalu, ale i nie tylko.
0: Ale też zdrajcą.
1: Ale i zdrajcą, bo zdradzał nam różne sekrety, a zdradzał też przy okazji metal, ale na pewno nie zdradzał swojej ukochanej teściowej.
0: Klękajcie, narody.
1: Waszym i gościem moim był Tomek Struszczyk. Tomaszu, dziękuję.
0: Serdecznie dziękuję tobie, jak również tutaj wszystkim w studio było
1: Klaudii,
0: bardzo miło.
1: Klaudii,
0: i bardzo dziękuję też fanom, którzy mimo, że zaczęli słuchać audycji Człowiek z Metalu, to skończyła się ona jako zdrajca.
1: To co w końcu na zakończenie?
0: No, Pleasant Shade of Grey.
1: Tak, czyli leci...
0: No, najwyżej tam...
1: No dobra, to leci part 12 od Fate's Warning.

0: autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Jest sporo takich zawodów, które ciężko byłoby uprawiać, jeżeli o mnie chodzi. Na przykład nie chciałabym być deratyzatorem.
2: Michala, a co u ciebie?
3: Powstała kartka, która zbiera wodę pitną z powietrza.
2: Ty, pada, opisał sobie kurtka.
4: Powstała kurtka.
1: Ja na przykład z zawodów, których na pewno nie chciałabym kiedykolwiek w życiu się tykać, to jest dojarz węży.
2: Ogrodowych?
1: No słuchajcie, to jest taki zawód.
2: Dojarz węży?
1: Dojarz węży pozyskuje niebezpieczne substancje z węża.
2: To jest normalne, że doi się z zęba. Normalna rzecz, czego państwo nie rozumiecie?
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bierz.